0: Uwaga, kierowcy, problemy na A1 w Kujawsko-Pomorskim to po wypadku niedaleko punktu poboru opłat. Burzowo nad Polską, nad Małopolską wichura zerwała dach z budynku mieszkalnego. O szczegółach powiemy za chwilę. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok, polskie drużyny blisko, coraz bliżej gry w Lidze Europy. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek ważne informacje dla kierowców. Problemy na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskim. Kierowca osobówki uderzył w bariery energochłonne w okolicy punktu poboru opłat Nowa Wieś. W wypadku ranna została jedna osoba. Zablokowany jest w tej chwili jeden pas ruchu i cztery bramki wjazdowe w kierunku Gdańska. Ruch odbywa się pozostałymi bramkami. Służby pracują nad udrożnieniem przejazdu. Problemy możliwe są jeszcze o poranku. Burzowe godziny za nami. Intensywnie wiało i padało m.in. w Małopolsce. Zerwane i uszkodzone dachy, powalone drzewa i konary. Tamtejsi strażacy interweniowali 180 razy. Jeszcze w nocy nad regionem przechodziły nawałnice. Najgorzej było w Myślenicach i Dobczycach.
1: Wśród najbardziej charakterystycznych zdarzeń odnotowano zerwanie dachu o powierzchni około 140 metrów kwadratowych z budynku mieszkalnego w Dobczycach. Łącznie uszkodzonych zostało 9 dachów, a najwięcej tego typu zdarzeń odnotowano właśnie na terenie gminy Dobczyce w powiecie myślenickim.
0: Mówił Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej. Dziś ma być spokojniej, ale cały czas obowiązują alerty przed burzami i intensywnym deszczem. ABW zatrzymała Ukraińca podejrzanego o próbę zamachu na zlecenie rosyjskich służb. 63-letni Serhii P. usłyszał już prokuratorskie zarzuty. Miał podłożyć bombę pod autem przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego. Potem uciekł do Polski. O szczegółach Mateusz Chłystun.
2: Do próby zamachu na przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego doszło w podkijowskim Irpieniu. Serhii P. miał podłożyć pod jego autem improwizowaną bombę. Ta miała eksplodować po połączeniu na dołączony do niej telefon komórkowy. Mechanizm ostatecznie jednak nie zadziałał. 63-latek po nieudanym zamachu zbiegł do Polski i ukrywał się w Warszawie. Agenci namierzyli go we współpracy z ukraińskimi służbami, zatrzymali i doprowadzili do prokuratury. Śledztwo w tej sprawie wciąż jednak trwa, prowadzi ABW pod nadzorem prokuratury krajowej. Zatrzymany Serhii P. został tymczasowo aresztowany.
0: A mówił o tym Mateusz Chłystun. Dziękujemy. Watacha zdziczałych psów terroryzuje Mazowsze. Trzy owczarki niemieckie od miesiąca atakują zwierzęta gospodarcze w okolicach Pacyny i Szczawina Kościelnego. To w powiecie gostynińskim. Policja ustaliła już właściciela.
3: Został ten właściciel ukarany za niewłaściwe trzymanie zwierząt. Właściciel próbuje do dnia dzisiejszego wraz z służbami odłowić te psy. Będzie do tego zaangażowany dron straży OSP celem odłowienia tych psów.
0: Mówił Łukasz Rydzewski z policji w Gostyninie. Służby apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Dwie polskie drużyny o krok od gry w Lidze Europy. Lech Poznań zdemolował aż 7-0 szwajcarski FC Thun i za tydzień zostaje mu tylko dopełnić formalności. Jagiellonia Białystok też nie zawiodła i wygrała z gruzińską Iberią 4-0. Awans na wyciągnięcie ręki, chociaż trener białostoczan Adrian Siemieniec wierzy, w rewanżu potrzebna będzie koncentracja.
5: Wykreowaliśmy sporo tych sytuacji, ale też uczciwie muszę powiedzieć, że przeciwnik też był groźny z przodu i wiadomo, że wyjeżdżając stąd bardzo rozczarowany, bo mają zero na swoim koncie. Fantastyczny mamy wynik po pierwszym meczu, ale to jest dwumecz i musimy przede wszystkim pojechać tam na odpowiedzialności, na pełnej kontroli.
0: W walce o Ligę Konferencji Raków zremisował na wyjeździe z Hajdukiem Split 2-2, a Górnik Zabrze przegrał u siebie 2-3 za AS Monaco. Rewanżowe spotkania za tydzień.
4: Do rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: Dzień dobry, poranku, 4 minuty po godzinie 6:00. No i jest piątek, 21 sierpnia. Witajcie, Kasia Kozimor
0: i Justyna Bieniek.
6: Zapraszamy do 9:00.

0: Lądy i Maria na antenie Radia Plus, to teraz trzeba spojrzeć w kartkę z kalendarza. Dzisiaj 21 dzień sierpnia i to jest piątek. Imieniny obchodzą Anastazy, Apolinary, Baldwin, Bernard, Franciszek, Maksymilian, Paulina i Wiktoria. Wszystkiego najlepszego, a świętują urodziny m.in. Peter Weir, australijski reżyser filmowy, Tomasz Lipiński, gitarzysta, wokalista, kompozytor, autor tekstów, członek zespołu Photones i Izrael, Brygada Kryzys i Tilt, a także Kim Cattrall, brytyjska aktorka. Wszystkiego najlepszego, teraz czas na Ewangelię w Radiu Plus.
1: Gdy faryzeusze posłyszeli, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i prorocy.
2: Dzisiejsza Ewangelia doprowadza nas do bardzo zaskakującego pytania, mianowicie jak kocham siebie? Czy potrafię zobaczyć w sobie wartość, piękno? Czy potrafię zobaczyć w sobie dobre cechy? Czy na odwrót, czy ciągle widzę w sobie jakieś kompleksy, braki, deficyty? Przecież w dzisiejszej Ewangelii słyszymy: będziesz miłował bliźniego jak siebie. A więc dalej rozumiejąc to, można powiedzieć: jeśli będę widział tylko w sobie deficyty, braki, kompleksy, wady, to będę to przenosił na innych, nie będę w stanie zobaczyć w innych dobra. Jak kocham siebie? Jeśli zobaczę siebie jako piękno stworzenia, jako osobę wartościową, pełną piękna, to tak samo będę mógł spojrzeć na innych. Będziesz miłował bliźniego jak siebie.
3: Reklama.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to gorące okazje z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A ser Gouda 1,49 zł za 100 gramów.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
8: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2,19 zł za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
9: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
12: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Winogrono białe 6,99 za kilogram z kartą Market Point. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Banan 2,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
3: Reklama.

Be My Baby to oczywiście Drew Ronans na antenie Radia Plus, 24,5 minuty po godzinie 6. Jest piątek, 21 dzień sierpnia, dzień budzi się do życia, weekend powoli gdzieś tam już majaczy na horyzoncie. Nie ma co spać, wstajemy.

0: Feel the Rhythm, Enrique Iglesias na antenie Radia Plus. Oczywiście, że czujemy te rytmy, czujemy już w kościach, że to piątek, weekendu, początek. No ale jeszcze trzeba dzisiaj trochę popracować z Radiem Plus. Najlepiej za chwilę wiadomości i prognoza pogody.
1: Reklama.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Reklama.
4: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Małopolska, są zarzuty za pobicie podczas wesela w wadowickim hotelu. Usłyszało je 6 osób, w tym policjant. Do zdarzenia doszło w sobotę. Grupa miała pobić 38-latka, który wtargnął na zabawę i zaczepiał gości. Mężczyzna zmarł kilka godzin później. Mężczyźni nie przyznali się do winy. Prokuratura zastosowała wobec nich poręczenie majątkowe. Funkcjonariusz, który brał udział w pobiciu, został zawieszony w czynnościach służbowych. Może stracić pracę. Miał ponad 3,5 promila alkoholu. Kierowca ciężarówki na polskich numerach zatrzymany na niemieckiej autostradzie. Jak ustaliła policja, pojazd z ciężkim ładunkiem, wyjeżdżając z placu budowy, uderzył w sygnalizator świetlny i kontynuował podróż autostradą A8. Kierowca zwrócił uwagę innych swoją niepewną jazdą. Ci powiadomili policję. Badanie alkomatem potwierdziło, że jest pijany. Mężczyźnie grozi kilka postępowań karnych. Iga Świątek w półfinale turnieju w Cincinnati. Ćwierćfinałowe starcie z Jeleną Rybakiną zaczęła świetnie, wygrywając pierwsze gemy. Przy stanie 4-1 rywalka przez kontuzję poddała mecz. O awans do finału Świątek zagra z Jessicą Pegulą.
2: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z Krakowa. Podziękują za zawierzenie świata Bożemu Miłosierdziu. W weekend pielgrzymi zmierzą do sanktuarium w krakowskich Łagiewnikach na 13. pielgrzymkę czcicieli Bożego Miłosierdzia. Rozpocznie się ona prezentacją dzieł Miłosierdzia. Będzie można posłuchać koncertu organowego i zobaczyć wystawę.
3: Są w dolnej bazylice. Miłosierdzie nadzieją dla świata, które upamiętnia 20. rocznicę zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. I te dwie nowe wystawy, kardynał Franciszek Macharski, Człowiek Miłosierdzia i Młodzi przy Miłosiernym. Wspomnienie 10. rocznicy Światowych Dni Młodzieży, które się odbywały w Krakowie.
2: Mówił ksiądz Zbigniew Bielas, rektor sanktuarium w Łagiewnikach. Z kolei w niedzielę zostanie wyświetlony film. Uroczystej mszy świętej przewodniczyć będzie kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski. Przed nami pierwsze w tym sezonie derby Krakowa. Krakowia podejmuje wieczystą w ramach 5. kolejki PKO BP Ekstraklasy. A przypomnę, że w tym sezonie czeka nas aż 6 derbowych spotkań, bo w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce grają 3 krakowskie drużyny. I dziś o 20:30 to początek derbów numer 1.
0: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
2: W Krakowie pogodnie, na termometrach 18 stopni, maksymalnie dziś 24 i uwaga na gwałtowne burze. Biomet niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, poranku za 26 minut, 7, piątek, mamy 21 dzień sierpnia. Za chwilę Warius Manx, piosenka księżycowa, a teraz Bonnie Rasputin. Dzień dobry.

0: Za 20 minut, 7 poranny, program Radia Plus, to rano staje. Co to się w tej Polsce dzieje, jak nie jeżo zwierzę, to jakieś pumy, wszystko hasa po tym, po lasach, można powiedzieć. A ostatnio pewien leśnik pojechał do sklepu na zakupy i zobaczył, jak po parkingu przechadza się kameleon jemeński. No ale jego czujne oko wypatrzyło kameleona, załadowało na samochód, wywiozło, nie do lasu. Wywiozło w bezpieczne miejsce, no i zaczęły się poszukiwania właściciela tego osobnika. Okazało się, że 2 miesiące temu osobnik zginął, gdzieś uciekł i przez te 2 miesiące wyżył na, jak mówi strażnik leśny, polskich pasikonikach. Także nie jest tak źle. Udało się. Na szczęście właściciel został odnaleziony. Nie wiem, czy gad tęsknił, czy też nie. No ale pewnie mu się trochę teraz polepszy, bo tak się błąkał, że aż do dyskontu prawie zaszedł. Za chwilę na naszej antenie FR David Awards będzie też Queen Kind of Magic. Za 19 minut 7 to poranny program Radia Plus, to rano wstaje w piątek 21 sierpnia. Ja wczoraj tylko pospolitego dzika w parku spotkałam, nieopodal zresztą kortów Radia Plus, także jest ciekawie.
1: Reklama. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
5: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Castorama!
10: W teorii okazje na ogród się skończyły.
9: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

0: Dzień dobry, tu kabaret Ani Mrumru.
1: Ale więcej nie możemy nic powiedzieć.
2: Chyba ty, ja zawsze mogę więcej powiedzieć. Radio Plus, lato z nutą nostalgii. Radio Plus, it's a kind of magic.

0: Queen Kind of Magic na antenie Radia Plus. Za 7 minut będzie 7. Czas na łyk historii. Artur Moczarski przeprowadzi nas przez dzisiejszą datę 21 sierpnia na przełomie wieków.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 21 sierpnia 1988 roku urodził się Robert Lewandowski. 19 lat temu na Mazurach uderzył biały szkwał. Wiatr wiał z prędkością 130 km na godzinę. Zginęło 12 osób. 20 sierpnia 1914 roku zakończył się pontyfikat papieża Piusa X. Był on synem wiejskiego listonosza i szwaczki. Giuseppe urodził się w roku 1835 niedaleko Wenecji w wielodzietnej rodzinie państwa Sarto. Gdy jeszcze był proboszczem, ułożył katechizm, a jako biskup Mantui pracował nad powstaniem jednolitego wykładu wiary katolickiej. W roku 1893 został patriarchą Wenecji i kardynałem. Już jako Pius X zrobił bardzo wiele, by Boga przybliżyć wszystkim, na przykład poprzez dopuszczanie dzieci do pierwszej komunii świętej i zniesienie nakazu, by przed każdą komunią dorosłego odbywała się spowiedź. Zdecydowanie potępiał modernizm, a 7 maja 1909 roku listem apostolskim Vinea Electa ustanowił papieski Instytut Biblijny. Wspierał ruch olimpijski, a na terenie Watykanu pozwalał organizować zawody sportowe, także dla osób z niepełnosprawnościami. Do końca próbował powstrzymać wybuch I wojny światowej. Pius XII kanonizował swojego poprzednika 29 maja 1954 roku, a ciało Piusa X spoczywa w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie, w kaplicy ofiarowania Najświętszej Marii Panny.

Choć pomaluj mój świat, Radio Plus, przeboje z nutą nostalgii, to była grupa 2 plus 1. A za chwilę na naszej antenie najświeższe informacje, również te pogodowe, warto posłuchać, bo w nocy z piątku na sobotę, oj, będzie się działo. Jak czytałam opis, to aż się spociłam, ale o szczegółach za chwilę na antenie Radia Plus. Proszę zostać z nami, a po godzinie 7 wracamy do przebojów z nutą nostalgii. Ukołyszę nas Laid Back i Sunshine Reggae.

0: Burze i ulewy nad Polską. W Małopolsce nawałnica uszkodziła kilka dachów. Było blisko 200 strażackich interwencji. Burza po decyzji prezydenta w sprawie Lex Szarlatan. Karol Nawrocki skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. To jednak nie Puma. Człowiek, który udostępnił jej zdjęcie służbom, będzie się tłumaczył policji. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Blisko 200 interwencji strażaków w Małopolsce, prawie 70 na Podkarpaciu, pracowite godziny dla służb także na Lubelszczyźnie, a to po burzach, które przeszły przez Polskę. Najgorzej było właśnie na południu i południowym wschodzie. Wiatr momentami osiągał 115 km na godzinę, stąd uszkodzone dachy i połamane drzewa. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
1: Najważniejsza informacja jest taka, że nikt nie ucierpiał. Deszcz, grad i wichury dały się najbardziej we znaki strażakom w powiecie Myślenic, gdzie strażacy wyjeżdżali do akcji 100 razy. Tam też czekało ich najtrudniejsze zadanie tej nocy.
2: Zerwanie dachu o powierzchni około 140 metrów kwadratowych z budynku mieszkalnego w Dobczycach.
1: Mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży. Skutki burz dały się we znaki również służbom na Lubelszczyźnie. Strażacy musieli zabezpieczyć zerwany dach m.in. w kolonii Gdeszyn w powiecie zamojskim. Dziś ostrzeżenia przed burzami obowiązują na Dolnym Śląsku, w części Wielkopolski, a także w całym województwie kujawsko-pomorskim.
0: Jeszcze więcej informacji pogodowych na dziś tuż po wiadomościach. Fala krytyki ze strony rządzących i wielkie rozczarowanie medyków. To po decyzji prezydenta w sprawie Lex Szarlatan. Karol Nawrocki skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Przepisy miały usprawnić walkę z pseudomedycznymi praktykami.
3: Zdaniem prezydenta rząd w ustawie wrzucił do jednego worka niebezpiecznych oszustów oraz wiele legalnych działających firm i osób.
4: Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan.
3: Premier komentuje krótko, prezydent zamiast po stronie chorych stanął po stronie szarlatanów. Minister zdrowia dodaje, będziemy domagać się narzędzi do obrony pacjenta. A rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula przyznaje, że środowisko medyczne liczyło na podpis.
5: To są przepisy potrzebne polskiemu pacjentowi. Skierowanie ich do Trybunału Konstytucyjnego powoduje odsunięcie ich w czasie.
3: Prezydent zapowiedział własny projekt ustawy, który ma m.in. wprowadzić nowy rodzaj przestępstwa, nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych.
0: Tematem zajął się Michał Skolimowski. Kaucja na małpki dopiero w przyszłym roku. Anita Sowińska, wiceminister klimatu i środowiska, zapowiedziała, że prace nad rozszerzeniem systemu kaucyjnego ruszą we wrześniu. W Polsce miesięcznie sprzedaje się ponad 40 milionów sztuk alkoholu w małych butelkach.
6: Ten proces będzie trwał jakiś czas. Na pewno nie będzie to koniec roku, natomiast od razu też uczulamy, że my planujemy tutaj wprowadzenie odpowiednio długiego vacatio legis.
0: Mówi minister Anita Sowińska. Wydłużyć ma się także okres ważności bonów kaucyjnych. Teraz to 30 dni.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Oszukał wszystkich. Człowiek, który udostępnił zdjęcie Pumy służbom, może mieć poważne problemy. Temat, którym jeszcze dwa dni temu żyła Polska, jest prawdopodobnie wynikiem mistyfikacji, uznał po wielogodzinnej weryfikacji i naradach sztab kryzysowy w Wałbrzychu. Człowiek, który za tym stoi, będzie się teraz tłumaczył policji.
8: Policjanci będą prowadzić czynności zmierzające do ustalenia okoliczności powstania tego zdjęcia, rozpowszechnienia. I będziemy tutaj prowadzić czynności w kierunku artykułu 66 kodeksu wykroczeń. No i ten artykuł zagrożony jest karą grzywny, ograniczenia wolności i aresztu.
0: Mówi nam Magdalena Ząbek ze świdnickiej policji. Wiele zależy od prokuratury, ale może się skończyć grzywną, a nawet więzieniem, jeżeli autorowi udowodni się celowe wywołanie powszechnej paniki. Już teraz w Radiu Plus jeszcze więcej informacji pogodowych.
9: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
10: W Krakowie 18 stopni, w ciągu dnia do 24. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami i ulewami.
9: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
7: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
11: Dzień dobry, poranku, 5 minut po godzinie 7, piątek 21 sierpnia. Obiecany laid back już teraz, sunshine, reggae, a za chwilę jeszcze Ricky Martin dorzuci energii do pieca. To będzie piosenka Living La Vida Loca.

0: Ricky Martin, Living La Vida Loca na antenie Radio Plus, 13 minut po godzinie 7. Wakacje nie muszą być banalnie nudne, można zrobić coś wyjątkowego jak Roman Fice, który przebiegł Skandynawię 40 dni, 11 godzin, 2679 km. Ale nie ma co naśladować, proszę sobie wybrać jakieś mniejsze trasy, jak sam mówi. Było to bardzo, bardzo wymagające doświadczenie, ale udało się, no to gratulujemy. Jak najbardziej jesteśmy pod wrażeniem. Za chwilę Roxette, Fading Like a Flower na antenie Radio Plus, będzie też Stanisław Sojka i piosenka zatytułowana Tolerancja. Jest piątek, 21 dzień sierpnia.
1: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej. Tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega drugie opakowanie gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, tu kupuję.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
9: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2+1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.

Stanisław Sojka i Tolerancja w Radio Plus, 25 minut po godzinie 7, piątek, 21 dzień sierpnia. A przypominam o naszej zabawie, czekamy na wasze zgłoszenia na stronie internetowej www.radioplus.pl do wygrania wspaniałe gadżety wakacyjne. Czekamy na zgłoszenia z kartkami pocztowymi. No, takie zdjęcia, które mogą wyglądać jak kartki i wasze wspomnienia wakacyjne, to jest coś, co pojawia się w tym tygodniu na naszej antenie. A teraz Eruption i One Way Ticket.

0: One Way Ticket to Eruption na antenie Radia Plus. To piosenka dla tych, którzy chcieliby wyjechać w Bieszczady i nie wracać. One Way Ticket. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii, ale wcześniej oczywiście najnowsze informacje z kraju, ze świata, informacje pogodowe i lokalne. Posłuchajmy.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Winogrono białe 6,99 za kilogram z kartą Market Point. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Banan 2,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radio Plus. Planował zamach na czołowych polskich polityków. Krakowscy cyberpolicjanci zatrzymali 23-latka. Na internetowej grupie o tematyce broni palnej zobaczyli wpis z apelem o wyeliminowanie wielu osób. Było też pytanie o możliwość zorganizowania skoordynowanego ataku, jak się później okazało, właśnie na polityków. Okazało się też, że za tymi wpisami stoi mieszkaniec Lubelszczyzny. Mężczyzna usłyszał już zarzut, grozi mu 20 lat więzienia. Czterolatek potrącony przez ojca może wracać do domu. Dziecko po niedzielnym wypadku na posesji w Boćkach na Podlasiu zabrał do szpitala śmigłowiec. Nie miało poważniejszych urazów, mówi Ewa Matuszczak z chirurgii w białostockim szpitalu.
2: Dziecko trafiło do nas w stanie ogólnym, stabilnym, nie wymagało zabiegów chirurgicznych i jego stan ulega stopniowej poprawie, także dobre jest rokowanie co do zdrowia i wypis do domu.
1: 47-latek usłyszał zarzut narażenia dziecka na utratę życia. Dodajmy, że w 2023 śmiertelnie potrącił autem na tej samej posesji swoje 10-miesięczne dziecko. 5 dni dryfowali po Pacyfiku na lodówce. Meksykańscy marynarze uratowali 2 rybaków. Mężczyzn odnaleziono kilkaset kilometrów od wybrzeża Gwatemali. Jak się okazało, 30-latkowie wybrali się na połów ryb. Ich łódź jednak zatonęła. Za szalupę ratunkową posłużyła im przenośna lodówka. O tej zaskakującej historii poinformowała telewizja. Wizja BBC.
3: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z Krakowa. Ponad 104 miliony złotych będzie kosztować przełożenie potoku Olszanickiego i budowa zbiorników retencyjnych na krakowskim lotnisku. Podpisano umowę z wykonawcą. Inwestycja ma na celu ochronę osiedla Olszanica przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z procesu odladzania samolotów i terenu lotniska. Prace mają potrwać 2 lata. Wstęp do filozofii i teologii, historia Kościoła oraz lektura tekstów świętego Tomasza z Akwinu. To czeka na słuchaczy dominikańskiego studium filozofii i teologii. Trwają zapisy na nowy rok akademicki.
4: Ma na celu przybliżyć wiernym podstawy i tłumaczyć podstawy filozofii i teologii, ale tak naprawdę rozumowe podstawy wiary. Zobaczył, że warto intelektualnie mierzyć się z naszą wiarą. To jest takie główne nasze przesłanie.
3: Mówił ojciec Jakub Bluj, dyrektor dominikańskiego studium filozofii i teologii. Studium trwa 4 lata. W zajęciach będzie można uczestniczyć stacjonarnie oraz online. Zapisać można się przez stronę dominikańskiego studium filozofii i teologii, a rekrutacja trwa do 27 września.
0: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
3: Teraz na termometrach 19 stopni, w ciągu dnia 24 będą przechodzić burze, ale za to weekend zapowiada się pogodnie i ciepło.
0: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, za 26 minut 8 poranny program Radio Plus, to rano wstaje. Za chwilę Lady Punk, zostawcie Titanica, będzie Shell, Szup, Szup, Song, a przed godziną 8 oczywiście pytanie przed śniadaniem.

0: Zostawcie Titanica i Lady Punk na Antenie Radia Plus. Za 18 minut będzie godzina 8, to piątek, 21 dzień sierpnia. Naukowcy wzięli pod lupę ostatnio drzemki. Okazuje się, że drzemki ok, byle nie za długie, byleby nie wybijały nas z rytmu. No i jak ktoś czuje po południu taką chętkę, aby sobie drzemkę uciąć i ma taką możliwość, to jak najbardziej tak, ale niepokoić powinny poranne drzemki. No, poranna drzemka to, no nie wiem, tak po śniadaniu to chyba nie bardzo, ale jeżeli zdarza się komuś, że po śniadaniu czuje chęć, żeby jeszcze pospać, no to nie jest dobry znak. Kawa, przejście na spacer, zimny prysznic i tak dalej, to może być coś, co pomoże, no albo po prostu starać się spać dłużej. Tak się łatwo mówi, prawda? No właśnie. A za chwilę One of Us będzie Robin Gibb i Juliet, to jest poranny program Radia Plus, kto rano wstaje.
1: Reklama. Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
2: Słyszysz to? Lato wzywa! Spakuj się z CHT! Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków Krzywda 1. Zapraszamy.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
8: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
9: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

0: Juliet Robin Gibb w Radio Plus. Za 6 minut, 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: No właśnie, zachęcam Was, zajrzyjcie na naszą stronę lato.radioplus.pl. Tam formularz zgłoszeniowy do naszej zabawy. Lato z nutą nostalgii, do zdobycia wspaniałe nagrody. Pocztówki też specjalnie okolicznościowe zrobione przez nas Radio Plus. Ale oprócz tego zestaw gadżetów, które przydadzą się na plażę, ale nie tylko na plażę, na wszelkie wakacyjne wyjazdy, bo lato jeszcze przecież trwa. Czekamy na Wasze zgłoszenia. Wyślijcie nam pocztówkę z wakacji, czyli zdjęcie jakieś fajne, ciekawe, a my odwdzięczymy się tym samym i dołożymy zestaw letnich gadżetów Radia Plus. No i napiszcie oryginalne pozdrowienia do tego wakacyjnego zdjęcia. Czekamy na Wasze zgłoszenia. Teraz Manam to tylko tango. A do tanga, pamiętajcie, trzeba dwojga.

0: reklama. Wyciśnij jakość do ostatniej kropli, byś pędził w stronę celu na pełnym baku paliwa i dobrej energii. Tankuj na stacji Moja Jordanów. Stacja paliw, myjna bezdotykowa, sklep motoryzacyjny, całodobowy parking, noclegi, punkt gastronomiczny. Czekamy na Ciebie codziennie. Stacja Moja Jordanów, ulica 3 Maja 87.
1: Galeria Jordanowska? Ja to kupuję! Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Yord, Fitness Paradise, Studio Urody, Restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska. Rynek 46.
2: Lato i wakacyjne emocje w salonie Toyota Dobrygowski. Do końca sierpnia zamów u nas nową Toyotę. Weź udział w konkursie i wygraj rower elektryczny. Nowa Toyota na co dzień, elektryczny rower na weekend. Brzmi jak dobry plan. Zapraszamy do Toyota Dobrygowski w Modlnicy, najwyżej ocenianego salonu Toyoty w Krakowie i okolicy według aktualnego rankingu opinii Google. Toyota Dobrygowski, Modlnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
0: Reklama.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Zarzuty i areszt dla 23-latka z Lubelszczyzny. Mężczyzna miał planować zamach na czołowych polskich polityków. Największe firmy energetyczne i paliwowe szykuje się podwyżka CIT dla gigantów. Po okreczu Rybakiny Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju w Cincinnati. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 23-latek miał planować zamach na polskich polityków, został zatrzymany i ma zarzuty usiłowania ludobójstwa. Na ślad mężczyzny trafili policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Odkryli niepokojący wpis na internetowej grupie dotyczącej broni palnej.
1: Ten wpis zawierał apel o wyeliminowanie wielu osób oraz pytanie o możliwość zorganizowania skoordynowanego zamachu, jak się później okazało, na życie czołowych polskich polityków.
0: Mówi nam Michał Pietraszko z biura. Autorem wpisu jest mieszkaniec Lubelszczyzny. 23-latek usłyszał serię zarzutów.
1: Podjęcia czynności mających stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do dokonania ludobójstwa. Ponadto zarzut przygotowania do przestępstw przeciwko pokojowi, ludności oraz przestępstw wojennych.
0: Mężczyzna trafił do aresztu, grozi mu 20 lat więzienia. Rząd chce podnieść CIT dla gigantów energetycznych i paliwowych. Stawka podatkowa dla firm o przychodach przekraczających 50 milionów euro w przyszłym roku ma wzrosnąć z 19% do 30%. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
2: Pieniądze z wyższego CIT-u mają pójść na pomoc dla polskich fabryk, a dokładniej na obniżenie cen prądu i gazu, między innymi dla hut czy przemysłu chemicznego. Podatkowy skok do 30% ma być jednak tymczasowy. W kolejnych latach stawka ma spadać. W 2028 roku do 26%, rok później do 23%, by w 2030 wrócić do podstawowej stawki. Dziś to 19%, ale rząd zapowiedział ostatnio, że chce ją podnieść do 22%. Po kieszeni dostaną największe firmy energetyczne i paliwowe, zajmujące się między innymi wydobyciem i handlem ropą oraz gazem, a także produkcją paliw czy przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej.
0: A dziś robocze posiedzenie rządu związane z pracami nad budżetem państwa. Internauci podzieleni w sprawie klipu promującego Polskę. Do sprawy odniósł się nawet premier. Chodzi o pierwszą z trzech reklam przygotowanych przez Polską Organizację Turystyczną, w której wystąpili Jesse Eisenberg, Ania Rubik i Robert Lewandowski.
3: Według badania przeprowadzonego przez Res Futura Data House aż 85% internautów uznało kampanię Polskiej Organizacji Turystycznej za wizerunkową porażkę. Nawet premier żałuje, że nie był reżyserem klipu.
4: Gdybym był, to bym pewnie może trochę inaczej ten scenariusz zbudował.
3: Wojciech Kardyś, specjalista od marketingu internetowego, podkreśla z kolei, że takie akcje powinny być oceniane za efekt.
5: Tego się obawiam, że my wydamy te pieniądze, 7 milionów, i nie zobaczymy efektu.
3: Niedługo mają zostać opublikowane kolejne klipy kampanii kręcone w Gdańsku i Krakowie.
0: A tematem zajął się Mateusz Gołębiewski.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Iga Świątek coraz bliżej obrony tytułu w Cincinnati. Polska tenisistka awansowała właśnie do półfinału turnieju. W ćwierćfinale zmierzyła się z Jeleną Rybakiną. Już w pierwszym secie przy stanie 4-1 dla Świątek rywalka poddała mecz przez kontuzję. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Oczywiście kolejny turniej jest priorytetem. Wiem, że ten też jest ważny, ale US Open to US Open i mam nadzieję, że będzie na to gotowa, bo jest też bardzo blisko bycia numerem jeden na świecie. Mówiła o rybakinie Świątek, która w półfinale zagra z Jessicą Pegulą, a wspomniany wielkoszlemowy US Open startuje 30 sierpnia. To posłuchajmy teraz o pogodzie na dziś.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
8: Pogodnie i ciepło, teraz w Krakowie 20 stopni, w ciągu dnia 24. Uwaga na burze, Biomet jest niekorzystny.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: Dzień dobry, poranku, 4,5 minuty po godzinie 8. W piątek 21 sierpnia. Kasia Koźmior, witam, do 9 zapraszam. Dziś jeszcze solo, ale w przyszłym tygodniu już z Tomkiem. A teraz Madonna, Like a Prayer.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Jedziemy na wycieczkę z Andrzejem. Dzień dobry, Andrzeju, witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Napisałeś: pozdrawiam serdecznie z serca Beskidów, przepięknego miasta Bielsko-Biała, naszego małego Wiednia. Weź mi tu wytłumacz, o co chodzi, bo ja nigdy w Bielsko-Białej nie byłam, nic nie wiem o tym Wiedniu.
2: Wiesz co, ja też nie byłem, byłem pierwszy raz rok temu tam pojechałem.
1: Poczekaj, bo cię słabo słychać. Może być tak bardziej do okna albo coś?
2: Halo, halo,
1: a teraz? O, teraz jest rewelacja, no.
2: Tak, ja też nigdy nie byłem w Bielsku-Białej. Pierwszy raz pojechałem rok temu za namową moich znajomych. Mhm. I powiem ci, że bardzo jest piękna architektura takiego małego Wiednia. Bliskość gór, Szyndzielnia, naprawdę przepiękne tereny. Aha. I teraz w Bielsku-Białej jestem już chyba czwarty raz.
1: Łyknąłeś, spodobało ci się.
2: Tak, tak, bardzo piękne miejsce, polecam, jest bardzo mało turystów. Super miejsce, naprawdę.
1: Dobra, wysłałeś zdjęcie z takiego automobilu, jak dobrze pamiętam, z kreskówki i obok ciebie tak. Stoi, jak on tam, Baltazar Gąbka chyba, co?
2: Tak, tak, tak.
1: I
2: tak,
1: mycha to jest ogóle... jeszcze jest też przed
2: tak.
1: tobą taka.
2: Mhm. Bielsko-Biała to jest w ogóle bajkowy świat Bolka,
1: no,
2: i Lolka. Tak, i innych postaci, także naprawdę super, super, super.
1: No to dziękujemy za te bajkowe wskazówki, żeby pojechać właśnie tam i też zachwycić się tak jak ty. Dziękujemy za pocztówkę i mamy dla ciebie zestaw gadżetów, wysyłamy pocztą. Do usłyszenia.
2: Super, bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.
1: Pozdrawiamy również. 13,5 minuty po 8, za chwilę w Radiu Plus kolejne przeboje z nutą nostalgii. Będzie Chris Ria, będzie Alicja Majewska.
0: Reklama. Tymczasem w salonie Filman.
3: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
4: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
0: Odwiedź Filman. Najbliższy salon w Krakowie. Oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl / info / producenci.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: Kaufland jest!
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilniej w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Let's go! Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Reklama. Woo!

Usala podczas podróży, no już nieprzydatna, teraz mamy znacznie lepsze narzędzia, lecimy, bo mamy urlop, cały czas gdzieś szukamy jakiegoś miejsca do odpoczynku. Bielsko-Biała się pojawiła jeszcze w tej godzinie jako miejsce takie gdzieś blisko, które warto odwiedzić, a ja mam przed sobą listę najpiękniejszych miasteczek świata. No i tu niespodzianka, bo... Same jakieś takie nieznane nazwy prawie, że pierwsze miejsce to Praiano Włochy, na drugim miejscu Biei Japonia, na trzecim Banios Ekwador, na czwartym Barford Anglia i na piątym Bled Słowenia. Słyszeliście o takich miasteczkach? No może o tym pierwszym miejscu gdzieś tam przez przypadek. Niesamowita historia. Jest tyle pięknych miejsc, gdzie można jeszcze się wybrać. Teraz Fancy Bolero na antenie Radia Plus, 24 minuty po 8.

0: Bolero i Fancy Flames of Love na antenie. Nie, Bolero, nie Flames of Love. Chociaż dzisiaj, no dobra, już nic nie mówię, nie kombinuję. 28 minut po godzinie 8, czas na wiadomości w skrócie i kilka słów o pogodzie.
1: Reklama.
2: Słyszysz to? Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków Krzywda 1. Zapraszamy.
1: Reklama.

0: Jest w 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Służby badają sprawę tajemniczego wybuchu na torach w miejscowości Białka Kolonia na Lubelszczyźnie. Miał go usłyszeć maszynista. Oględziny nie wykazały jednak żadnych uszkodzeń, ale monitoring zarejestrował podejrzany rozbłysk. Ponad 50 kg narkotyków odkrytych w podwarszawskim Raszynie. W ramach śledztwa towar zabezpieczyli funkcjonariusze CBŚP. Narkotyki przemycono do Polski z Hiszpanii. Na czarnym rynku ich wartość mogła osiągnąć blisko 2 miliony. Złotych. Podczas odbierania przesyłki od kuriera zatrzymano też 58-letniego Dariusza M. Mężczyzna usłyszał zarzut i jest już w areszcie. Biegam i pomagam to hasło 5. jubileuszowego charytatywnego biegu z twarzami depresji. Ten w październiku w pięknych okolicznościach przyrody Nadleśnictwa Chojnów pod Warszawą. Zapisy do 10 września.
1: Celem jest zebranie jak co roku środków na konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży podopiecznych naszej fundacji. Zachęcamy Polki i Polaków do tego, żeby być na co dzień aktywnym na miarę swoich możliwości. Więc z jednej strony pomagamy sobie, a z drugiej strony biegnąc z nami czy spacerując z nami na 5 kilometrów można pomóc naszym podopiecznym.
0: Przypomina prezes Fundacji Anna Murawska-Borowiec. Szczegóły na twarzydepresji.pl.
2: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z Krakowa. Budowa tramwaju Cichy Kącik Azory coraz bliżej. Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie ogłosił przetarg na opracowanie koncepcji budowy linii na odcinku od Cichego Kącika wzdłuż ulicy Piastowskiej do rejonu skrzyżowania z ulicą Podchorążych i Bronowicką. Wykonawca będzie miał 2 lata na budowę trasy od podpisania umowy. Pierwsze derby wieczystej w Ekstraklasie. Drużyna zagra przeciw Krakowi dziś o 20:30. Obie drużyny są świeżo po swoich pierwszych wygranych w sezonie. Spotkanie zapewni kibicom wiele emocji, ponieważ kapitan wieczystej Mikel Mojgor do niedawna grał jeszcze w zespole rywali.
3: To będzie intensywna gra. Obie drużyny mają wiele atutów. Myślę, że to ekscytujące, gdy 3 drużyny w mieście są w Ekstraklasie.
4: Chcemy się pokazać jak najlepszej strony, bo wiemy, że dla naszych kibiców te mecze są wyjątkowe i jest dodatkowa mobilizacja, więc zaczynając od najbliższego meczu derbowego, chcemy wyciężać po prostu.
2: Dodaje Dominik Piła, zawodnik Krakowi. Kolejne krakowskie derby już 29 sierpnia. W nich wieczysta zmierzy się z Wisłą. Na koniec prognoza pogody w Radiu Plus.
5: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
2: Teraz na termometrach 19 stopni, w ciągu dnia do 24. Będą przechodzić burze, ale za to weekend zapowiada się pogodnie i ciepło.
5: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: Dzień dobry, wstajemy wspólnie za 26 minut 9 z Radiem Plus i przewojami z nutą nostalgii. Radio Plus. Tina Turner, już teraz Private Dancer.

0: Prawie do lewego oka, ja Igor Andrykowicz na antenie Radia Plus. Za 19 minut będzie godzina 9. Nie wiem, czy wiecie, drodzy Państwo, ale coraz od 80 do 90% ludzi, które mają zwierzęta, rozmawia z nimi, po prostu. Jak się okazuje, osoby, które rozmawiają z psami, kotami, świnkami morskimi, chomikami, królikami, tak, z nimi też można pogadać, czy też innymi zwierzętami, z rybami trudno. Cieszą się znacznie większym komfortem psychicznym, poczuciem bezpieczeństwa, mają też głębsze poczucie sensu życia. Także jak już zwierzątko jakieś mamy, pogada. Dajmy sobie z nim, a co sobie będziemy żałować? Za chwilę George Michael, Wham, Careless Whisper, o tak a propos, takie czułe szepty, fajna rzecz. A potem Smokey, Living Next Door to Alice.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Winogrono białe 6,99 za kilogram z kartą Market Point. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Banan 2,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
3: How good is that? Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa, rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

Alice. Smokey Living Next Door to Alice na antenie Radia Plus. Za 7 minut będzie godzina 9. Przeboje z nutą nostalgii na naszej antenie. No i cały czas trwa nasza akcja Lato z nutą nostalgii. Przyślijcie do nas, drodzy słuchacze, pocztówkę z wakacji. My odwdzięczymy się wspaniałymi, miłymi gadżetami jeszcze tego lata. Jeszcze w tym sezonie na pewno się przydadzą, a warto je mieć. Torba plażowa i mnóstwo niespodzianek w środku, okulary przeciwsłoneczne, pomadka, zawieszka do walizki i tak dalej mogłabym wymieniać. Nawet do rana. A za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, punktualnie o 9. Po godzinie 9 przywita Was Janek Pasterski. Przeboje z nutą nostalgii na naszej antenie cały czas nieustająco. Za chwilę taksi, taksi. Do usłyszenia, wracam w poniedziałek.

0: Radio Plus Kraków.
1: Odpowie za usiłowanie ludobójstwa 23-latek z Lubelskiego, który planował zamach na polskich polityków. Pacjenci potrzebują tych przepisów. Medycy komentują ruch prezydenta w sprawie Lex Szarlatan. W puli 3,5 miliona złotych. Niedługo do zdobycia podlaski czek turystyczny. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Planował zamach na polskich polityków, usłyszał zarzut usiłowania ludobójstwa. Wracamy do sprawy zatrzymanego 23-latka z Lubelszczyzny. Po zatrzymaniu służby dokładnie przeszukały też jego posesję. Szczegóły tej sprawy zbiera dla Państwa Mateusz Gołębiewski. Powiedz, czy wiadomo, kto dokładnie znalazł się na celowniku niedoszłego zamachowca.
2: Tego policja nie chce ujawniać. Groźby zamieszczane były na internetowej grupie związanej z bronią palną, dlatego potraktowano je bardzo poważnie. Zdaniem policji zagrożenie było realne.
3: W związku z obawą ukrycia przez mężczyznę na terenie posesji przedmiotów służących do popełnienia powyższych przestępstw, na miejsce wezwano przewodnika psa do wyszukiwania broni i materiałów wybuchowych z placówki Straży Granicznej.
2: Mówi Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Na posesji zatrzymanego nie odnaleziono materiałów wybuchowych. Prokurator przedstawił mu zarzuty m.in. przygotowania do przestępstw przeciwko pokojowi, za które grozi do 20 lat więzienia. Sąd wyraził też zgodę na 30-dniowy areszt.
1: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Będziemy domagać się narzędzi do obrony pacjenta. Minister zdrowia komentuje skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego tak zwanego Lex Szarlatan. Nowelizacja wzmacniała uprawnienia Rzecznika Praw Pacjenta w walce z pseudomedycznymi praktykami. Decyzja prezydenta o skierowaniu jej do TK oznacza, że na razie nie wejdzie w życie.
4: Pacjent miał być bezpieczny, a państwo miało mieć narzędzia, żeby stanąć po jego stronie. Dziś pacjenci nadal są narażeni na niebezpieczeństwo i kłamstwa ludzi, którzy w internecie sprzedają fałszywą nadzieję. Lex Szarlatan to przepisy, które miały chronić pacjenta. I tej ochrony będziemy się domagać.
1: Podkreśla minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Pacjenci potrzebują tych przepisów, komentuje w rozmowie z nami rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula.
5: Samorząd lekarski ubolewa nad tym, że te przepisy nie weszły w życie, ale rozumiemy też wątpliwości, sami je mieliśmy i zgłaszaliśmy. Trochę szkoda tej pracy, która została włożona w tę ustawę, no, ale największa szkoda to jest to, że to są przepisy potrzebne polskiemu pacjentowi i skierowanie ich do Trybunału Konstytucyjnego powoduje odsunięcie ich w czasie.
1: O podpisanie ustawy apelowało do prezydenta m.in. środowisko lekarskie i rzecznik praw pacjenta, jak słyszeliśmy. Przeciwni byli przedstawiciele tzw. medycyny alternatywnej. Zdaniem Karola Nawrockiego rząd w ustawie wrzucił do jednego worka niebezpiecznych oszustów i tysiące legalnych firm, na przykład z branży zielarskiej. W wiadomościach: Podkarpacie blisko 80 razy wyjeżdżali od wczoraj strażacy do usuwania skutków ostatnich nawałnic. Najwięcej interwencji było w powiatach tarnobrzeskim, niżańskim i łańcuckim. Pojawiły się problemy z prądem, powalone drzewa blokowały drogi i chodniki. Jeden z konarów spadł blisko wojewódzkiego szpitala w Tarnobrzegu.
6: Apelujemy o ostrożność, o rozwagę, o baczne obserwowanie prognoz meteorologicznych. Jeżeli zapowiadane są burze, nawałnice, zostańmy w domu, tam jesteśmy najbezpieczniejsi.
1: Mówił Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków. Ostrzeżenia nadal obowiązują na zachodzie regionu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Prawie 3,5 miliona złotych w podlaskim czeku turystycznym. 11 tysięcy trafi do turystów w ramach kolejnej już edycji dofinansowania wypoczynku, mówi marszałek Łukasz Prokorym.
7: Nasz nabór jesienny, który będzie podzielony na trzy tury, wrześniową, październikową, listopadową, każda się rozpocznie pierwszego dnia tego miesiąca. Będziemy mieli w puli prawie 3,5 miliona złotych, z czego 1,5 miliona złotych to jest dotacje Ministerstwa Sportu i Turystyki.
1: Wnioski można składać od września wyłącznie online.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: No to składamy i zwiedzamy. A tymczasem dzień dobry w piątek. Janek Pasterski, jest 4 po 9.

0: No tak, dzisiaj to w ogóle jest nieważne, bo mamy piątek, piąteczek, piątunio, za chwilę weekend się rozpocznie, a być może dla niektórych trwa w najlepsze taki wydłużony, wakacyjny, no bo to jeszcze cały czas okres urlopowy. Korzystamy z tego na każdym kroku, do końca tego miesiąca, czyli przez cały kolejny tydzień jeszcze się bawimy z akcją Pocztówka z Wakacji w Radiu Plus, czyli prosimy Was o to, żebyście wysłali nam zdjęcie zrobione telefonem. Wiecie, smartfonem, z tego jak spędzacie swój wolny czas, co robicie, do tego napisać nam krótkie pozdrowienia z miejsca, w którym się aktualnie znajdujecie, a to wszystko można wykonać na radioplus.pl. Tam odsyłamy. Warto, bo ja odwdzięczę się klasyczną pocztówką, nawet dwoma, jedna będzie z naszymi podpisami i z pozdrowieniami również, a druga zupełnie czyściutka, którą można komuś wysłać w prezencie. Na przykład, albo zostawić sobie na pamiątkę, albo na kolejny sezon. To już wszystko zależy od Was. I do tego jeszcze zestaw letnich gadżetów, czyli koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary i jeszcze ręcznik plażowy, bardzo fajny. Przydaje się, kiedy się wychodzi z morza albo z basenu. Także zapraszamy do wspólnej zabawy. John Lennon za chwilę, a później także Weather Girls. Radio
1: Plus. Reklama. Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
2: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
3: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
2: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
3: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570-750-570. KGMWęgiel.pl.
4: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
5: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Woda mineralna Kuracjusz Beskidzki 1 litr. Wybrane rodzaje 99 groszy za sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit 3 zgrzewki na osobę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 99 groszy. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklam.

pogodowe dziewczyny, It's Raining Men, czyli taka deszczowa, a jednakowoż pogodna piosenka. Mam nadzieję, że jeżeli jesteście na urlopach, to pogoda się trafi, a nawet jeśli się nie trafi, to że znajdzie się jakaś aktywność przyjemna, chociażby jakieś muzeum albo jakieś wspólne gry planszowe czy inne przyjemne rzeczy, bo dzisiaj mamy dzień optymisty, także optymistycznie patrzymy na świat i niczym się nie przejmujemy. No poza tym piątek, poza tym weekend coraz bliżej, także chyba nie jest źle. A ja do tego wszystkiego dorzucę jeszcze teraz Bajm, myśli i słowa.

0: Reklama.
1: Malinowscy znaleźli się w opałach.
2: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
3: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce to wóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
4: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
5: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
4: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
5: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
6: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
8: Lato i wakacyjne emocje w salonie Toyota Dobrygowski. Do końca sierpnia zamów u nas nową Toyotę. Weź udział w konkursie i wygraj rower elektryczny. Nowa Toyota na co dzień, elektryczny rower na weekend. Brzmi jak dobry plan. Zapraszamy do Toyota Dobrygowski w Modlnicy, najwyżej ocenianego salonu Toyoty w Krakowie i okolicy według aktualnego rankingu opinii Google. Toyota Dobrygowski, Modlnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
9: Galeria Jordanowska? Ja to kupuję! Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Yord, Fitness Paradise, Studio Urody, Restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska, Rynek 46.
0: Reklama.

0: artysta, który potrafi skraść serce kobiet. Bryan Adams, piękne to było. Krótko mówiąc, za chwilę, bo już o 10:00, Justyna Bieniek i najświeższe wydanie Wiadomości Radia Plus. Zapraszamy.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Winogrono białe 6,99 za kilogram z kartą Market Point. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Banan 2,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2 plus 1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
1: Reklama.

0: Kraków.
1: Tajemniczy rozbłysk na torach w Białce Kolonii. Służby badają incydent na Lubelszczyźnie. Od razu trafią do szpitali. Kolejne osoby poszkodowane w wypadku na Węgrzech wrócą dziś do kraju. Do muzeum za złotówkę wystartowała akcja Ministerstwa Kultury. Jest 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od Katowic. Tragiczny wypadek z udziałem miejskiego autobusu w centrum miasta. Jego kierowca śmiertelnie potrącił pieszego, mówi Dominik Michalik z policji.
2: 36-letni kierowca autobusu komunikacji miejskiej podczas wykonywania manewru skrętu w prawo potrącił mężczyznę, który prawidłowo przechodził przez przejście dla pieszych.
1: Poszkodowany niestety zmarł w szpitalu. Sprawę wyjaśniają policja i prokuratura. Elementy przewodów leżące przy torach kolejowych, odgłos przypominający wybuch i niewyjaśniony rozbłysk. Lubelska policja sprawdza, co się wydarzyło w Białce Kolonii. W pobliżu torów ujawniono przewody, a dzień wcześniej jeden z maszynistów słyszał odgłos wybuchu. Na miejscu pracowali kontrterroryści ABW i CBŚP.
3: Oględziny silników nie ujawniły żadnych uszkodzeń, natomiast w wyniku przejrzenia monitoringu lokomotyw zauważono pewien rozbłysk. W związku z podejrzeniem naruszenia bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej na miejscu czynności wykonywali nasi policjanci. Wstępnie wykonane oględziny nie ujawniły śladów po materiale wybuchowym. Nie stwierdzono również żadnych uszkodzeń.
1: Tłumaczyła Anna Kamola, rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie. Potrzebne będą dodatkowe badania. Wstępnie sprawdzana jest możliwość sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia powszechnie niebezpiecznego. Kolejne osoby poszkodowane w tragicznym wypadku na Węgrzech wrócą dziś do kraju. Dwie osoby przylecą do Rzeszowa po 13, skąd karetkami zostaną przewiezione do szpitali. Przypomnijmy, w wypadku zginęło 12 osób, wszystkie ofiary zostały już zidentyfikowane. Trwają procedury związane ze sprowadzeniem ich ciał do Polski.
4: Robimy naprawdę wszystko, żeby jak najszybciej ciała przewieźć do Polski. W pierwszej kolejności rodziny osób najbliższych zostaną poinformowane, kiedy i w jaki sposób to ciało zostanie przetransportowane, a dopiero w dalszej kolejności przekażę również opinii publicznej tą informację.
1: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Rodziny ofiar mogą liczyć na pomoc psychologiczną. Takie wsparcie zapewniono też poszkodowanym i ich najbliższym. Ma być opłata turystyczna, ale na innych zasadach. Jej wprowadzenie w Krakowie zapowiedział premier. Rząd planuje jednak modyfikację dotychczasowego projektu, zgodnie z którym do gmin miałoby wpływać 80% opłaty. Szczegóły Jakub Solarz.
5: 100% wpływów z nowej opłaty turystycznej trafi do budżetów samorządów. Taką deklarację złożył premier Donald Tusk, który dodaje, że nadmierna turystyka to ciężar dla Krakowa.
6: To jest rozwiązanie znane na świecie, ale ona szczególnie w Krakowie miałaby głęboki sens.
5: To od 100 do nawet 200 milionów złotych, które co roku nie trafiają do Urzędu Miasta, zaznacza Maciej Fijak z ruchu Akcja dla Krakowa.
7: Przypomnę, że o opłatę turystyczną Kraków mieszkańcy Krakowa upominają się od 10 lat.
5: Rządowy projekt ma być gotowy jeszcze w tym roku, ale to dopiero początek. Nawet po uchwaleniu ustawy to krakowscy radni zdecydują o wprowadzeniu opłaty turystycznej.
1: Opłatę będą pobierać od gości m.in. właściciele hoteli.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ruszyła akcja Muzeum za Złotówkę. Skorzystać mogą młodzi w wieku od 8 do 26 lat. A do odwiedzania placówek zachęca minister kultury Marta Cienkowska.
8: To są wszystkie muzea narodowe w całej Polsce. To jest także Zamek Królewski w Warszawie. Cała lista wszystkich instytucji dostępna jest na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Oferta obowiązuje przez cały rok i dotyczy wystaw stałych.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: No tak, za złotówkę to dobra cena. Jak mówi młodzież, zatem nie spać, zwiedzać. No. Radio Plus. Dobry pomysł. Janek Pasterski, dzień dobry. 4 po 10, a teraz Belinda Carlisle.

0: Dabba i Super Trooper, czyli te słynne reflektory, pojawiły się w piosence. 21 minut po godzinie 10. Piątkowy poranek trwa w najlepsze. No, być może już odpoczywacie na swoich urlopach, bo wiem, że jeszcze wiele osób korzysta z wolnego czasu. Można dać znać, zrobić zdjęcie, napisać parę ciepłych słów, gdzie się znajdujecie, pozdrowić nas. Będzie nam miło i to nawet szalenie. A robimy to na radioplus.pl, bo mniej więcej za godzinę od teraz będę do kogoś dzwonił w ramach naszej zabawy pocztówka z wakacji. Jeszcze cały kolejny tydzień będzie trwała. Mamy dla was pocztówki już takie zupełnie klasyczne, jak to się kiedyś wysyłało, papierowe, z piękną widokówką na froncie. Jedna jest podpisana przez nas, też pozdrawiamy w tej pocztówce was, ale mamy też drugą, czystą, którą można komuś podarować, wysłać albo zostawić sobie na pamiątkę. No i zestaw letnich gadżetów też, koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i ręcznik plażowy. To już właściwie wszystko leży na moim biurku, tylko jeszcze nie wiem, do kogo to wyślę, ale wkrótce się dowiem. Zapraszamy na radioplus.pl, dajcie znać, jak spędzacie swój urlop, a za chwilę w Radio Plus Queen.
1: Reklama.
2: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Woda mineralna Kuracjusz Beskidzki 1 litr. Wybrane rodzaje 99 groszy za sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit 3 zgrzewki na osobę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 99 groszy. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
7: Oh.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
10: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
11: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej. Tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Witasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
13: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

Queen i Don't Stop Me Now w Radiu Plus. O, dzisiaj od samego rana wracamy do twórczości Stanisława Sojki, którego niestety nie ma już z nami od równego roku. I do tej twórczości dzisiaj jeszcze na pewno wrócimy po 12 w Przebojowej Poczcie razem z Markiem Sierockim. Będziemy Staszka Sojkę wówczas wspominali, bo to był świetny człowiek, który wielokrotnie gościł w Radiu Plus. Pozostały na szczęście tak fantastyczne przeboje jak ten, jego wersja piosenki Czerwonych Gitar, czyli historia jednej znajomości w wykonaniu niezapomnianego Stanisława Sojki.

0: Reklama. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
1: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
2: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
1: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
2: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
3: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
4: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
5: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Kraków Pasternik 69. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Kraków Pasternik 69.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Kastorama!
10: W teorii okazje na ogród się skończyły.
9: Ale w praktyce nie w Kastoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
0: Reklama.
11: Łap,

0: niezmiennie wakacyjnie w piątkowy poranek, bo to nawet jeszcze 11 nie ma, ale za 3 minuty będzie i wówczas o pełnej godzinie w Radiu Plus pora na wiadomości. Zapraszam w imieniu Justyny Bieniek.
1: Reklama.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2 plus 1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Wszedł na rządowy samochód, zatrzymała go policja. Na początek incydent w Warszawie. Zerwane linie i uszkodzone dachy mieszkańcy Zamojszczyzny sprzątają po ostatnich burzach. Dla niego warto. Jutro w łódzkim zoo zlot fanów ziemniaka. Więcej wyjaśnimy na koniec. Na zegarze 11:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Obywatel Gruzji, który zatrzymał rządowy samochód w centrum Warszawy, już w rękach służb. 41-latek szedł środkiem jezdni przy rondzie De Gaulle'a i atakował nadjeżdżające auta. O szczegółach już teraz Mateusz Gołębiewski.
2: Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna nie wiedział, jaki pojazd zatrzymuje. Wcześniej atakował przypadkowe przejeżdżające samochody. Po zatrzymaniu auta należącego do Ministerstwa Finansów wszedł na maskę i przeszedł przez dach. Został wkrótce zatrzymany przez policję.
3: Na chwilę obecną znajduje się w dyspozycji śródmiejskiej komendy. Był wcześniej notowany w związku z wykroczeniami w ruchu drogowym. Na ten moment przebywa on w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.
2: Mówi Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji. W pojeździe znajdowała się wiceminister finansów Hanna Majszczyk wraz z kierowcą. Nikomu nic się nie stało. Trwa ustalanie, czy pojazd został uszkodzony. 41-latek w Polsce przebywa legalnie.
1: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Pozrywane dachy, uszkodzone linie energetyczne, powalone drzewa to krajobraz po burzy, która szalała nad Zamojszczyzną. Tamtejsi strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy, głównie na terenie gminy Miączyn.
4: Łącznie doszło do uszkodzeń dachów na 20 budynkach, w tym 6 budynkach mieszkalnych. W 9 przypadkach interweniowaliśmy przy drzewach powalonych na drogi lub linie energetyczne. Na szczęście podczas tych zdarzeń nikt nie został poszkodowany.
1: Relacjonował Bartłomiej Jakubczak ze Straży Pożarnej w Zamościu. Niestety pogoda będzie na razie dynamiczna. IMGW ostrzega przed intensywnym deszczem i kolejnymi burzami. Alerty wydano dla 4 województw na północnym i południowym zachodzie kraju. Rolnik z Gliwic, który zaorał asfalt na ulicy Rybackiej, nie składa broni. Mężczyzna wyszedł na wolność po tym, jak prokuratura obniżyła szacunkową wartość strat i złagodziła zarzuty. Zamiast 10 lat więzienia mężczyźnie grozi połowa. Ma policyjny dozór. Rolnik przekonuje, że drogę wybudowano na jego gruncie, a on całą sprawę chce doprowadzić do końca, dlatego wynajął adwokata. Dotarł do niego nasz reporter Dariusz Brombosz.
5: Czego się domagam? Sprawiedliwości, ażeby prawo własności było rzeczywiście prawo własności, a nie jakiś tam przepychanek lub jakieś ustawy.
6: W zasadzie to oni weszli panu na pole, pana zdaniem?
5: No na całość, nie? Weszli na moje.
6: I pan o tym informował wcześniej samorząd?
5: No jasne, przecież my w sądzie byli naczelnym administracyjnym. Mieli wypłacić odszkodowanie i odgrodzić zagrodzoną część tej ulicy, nie? Mi tam sznurek przed bramą wciepli, żebym się powiesił, nie?
6: Kto to panu zrobił?
5: Po kamerach to by wiadomo, kto tam chodzi.
6: Gdyby taki kawałek drogi od pana dostali, to byliby panu wdzięczni.
5: Ale za co? Że mi zwierzęta potruwali? Za co by rzucali gwoździe jabłkami z buratami na drogę, żeby łuny defekty łapał?
1: Ostateczna wycena strat uszkodzonej drogi wynosi 180 tysięcy złotych. Miasto uważa, że w całości należy ona do samorządu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To jeden z najbardziej charakterystycznych mieszkańców łódzkiego zoo. Koendu brazylijski, zwany ziemniakiem, ma swoich wiernych fanów. I to właśnie oni ściągną na jutrzejszy zlot miłośników tego sympatycznego zwierzęcia z rodziny jeżozwierzowatych.
7: Na czym polega fenomen tego zwierzaka?
8: Polega na jego nosku, kolcach, a także sposobie jego jedzenia.
9: Natalia Marszał. Jestem opiekunką zwierząt.
7: A czym się żywi?
9: Głównie są to warzywa, czasem dostaje ryż, a jego ulubionym przysmakiem są fistaszki.
1: Szczegóły na stronie łódzkiego zoo, a tematem zajął się Daniel Tekliński.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: No i warzywa z ryżem, a do tego fistaszki brzmią zdrowo, smacznie. Tak bym dietetycznie wręcz powiedział. Trzeba brać przykład. Budka suflera teraz jest taki samotny dom w Radiu Plus. 4 minuty po 11:00, piątkowe popołudnie. I dzień dobry, Janek Pasterski.

0: O, takie rytmy dzisiaj się pojawią od godziny 20 do północy, również w sobotę, bo to będzie czas weekendowej prywatki z Radiem Plus. Marek Sierocki też się wówczas pojawi, ale pojawi się też w przebojowej poczcie. To już po godzinie 12, a póki co ja za kilka minut będę do kogoś dzwonił w sprawie naszej zabawy Pocztówka z wakacji z Radiem Plus. Prosimy was o to, żebyście wysłali nam taką przysłowiową pocztówkę, ale zrobioną w nowoczesnych warunkach, waszym smartfonem, zdjęcie tego, jak spędzacie swój wolny czas, jeśli akurat gdzieś się urlopujecie, oraz napisanie kilku słów przyjemnych pozdrowień. To wszystko można zrobić na radioplus.pl. My natomiast mamy dla was klasyczne pocztówki, takie jak to się kiedyś wysyłało właśnie z wakacji do bliskich. Jedna podpisana przez nas, również z pozdrowieniami, druga zupełnie pusta, czysta, można sobie zostawić na pamiątkę albo właśnie komuś wysłać. Może takiej osobie zrobi się miło. Do tego jeszcze zestaw gadżetów letnich, koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i ręcznik plażowy. To wszystko już czeka na nowego właściciela, do którego na pewno za chwilę zadzwonię.
1: Reklama.
2: Malinowcy znaleźli się w opałach.
3: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
4: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce dowóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
5: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
7: Słyszysz to? Lato wzywa! Spakuj się z CHT! Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków, Krzywda 1. Zapraszamy.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama.
10: Let's go, girls.

życzę Państwu słońca w sercu, wzajemnej czułości i lata z nutą nostalgii w Radiu Plus. Nisko się kłaniam, pozdrawiam, Olek Klepacz.

0: Pocztówka z wakacji w Radiu Plus.
1: No, tym razem pocztówka z zabójczo pięknym widokiem. Dodzwoniłem się do Dawida. Dawidzie, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry. Cały czas na Śnieżce jeszcze?
2: Aktualnie już w schronisku samotnia.
1: Okej, okay, ale jak było w takim razie dzisiaj poranku?
2: Udało nam się zobaczyć naszą piękną królowę karkonoszy. Wyszliśmy dosyć wcześnie z kwatery, żeby dojść tutaj, uniknąć tych tłumów, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale o tej porze roku w sezonie urlopowym i przy takiej pogodzie, jaka aktualnie tutaj panuje, naprawdę kolejki na Śnieżkę są ogromne, więc udało nam się ją zobaczyć jeszcze o naprawdę przyjemnej porze. Uniknęliśmy tłumów i jest po prostu cudownie.
1: Super. Bardzo dziękuję za pozdrowienia, za zdjęcie, które wysłałeś. My również pozdrawiamy, wysyłamy do ciebie dwie pocztówki, takie klasyczne, papierowe, jedna z naszymi podpisami i pozdrowieniami. Do tego mam jeszcze koszulkę, zawieszkę na bagaż, smycz, pomadkę z SPF-em, okulary i ręcznik kąpielowy.
2: Fantastycznie. Może jeszcze się przyda w tym sezonie.
1: Ja myślę, że na pewno. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiamy.
1: Do usłyszenia.
2: Do widzenia.

0: Reklama.
1: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Woda mineralna Kuracjusz Beskidzki 1 litr. Wybrane rodzaje 99 groszy za sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit 3 zgrzewki na osobę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 99 groszy. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
3: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
2: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
3: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570-750-570. KGMWęgiel.pl.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
6: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
8: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.

0: Pięknie się zrobiło. Na koniec tej godziny Leo Sayer, When I Need You. Za chwilę Justyna Bieniek, wiadomości w samo południe o 12, a po 12 Marek Sierocki, który już tu pędzi, i przebojowa poczta.
1: Radio Plus. Reklama.
2: Wyciśnij jakość do ostatniej kropli, byś pędził w stronę celu na pełnym baku paliwa i dobrej energii. Tankuj na stacji Moja Jordanów. Stacja paliw, myjna bezdotykowa, sklep motoryzacyjny, całodobowy parking, noclegi, punkt gastronomiczny. Czekamy na Ciebie codziennie. Stacja Moja Jordanów, ulica 3 Maja 87.
3: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Winogrono białe 6,99 za kilogram z kartą Market Point. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Banan 2,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Reklama.

0: Przede wszystkim bezpieczeństwo i zdrowie. Rząd uzgadnia przyszłoroczny budżet. Potrącił kobietę. 7-letnia dziewczynka trafiła do szpitala. Tragiczny wypadek w wielkopolskim Miłosławiu. Czas na porządki w górach. Za tydzień akcja Czyste Tatry. Chętni do sprzątania nadal mogą się zgłaszać. Jest południe, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rząd dopina przyszłoroczny budżet. Polska ma priorytety jak bezpieczeństwo i zdrowie, które kosztują dużo pieniędzy, zaznaczał premier Donald Tusk na roboczym posiedzeniu ministrów w sprawie finansów państwa na 2027. Na pierwszym planie obronność.
1: 5% budżetu na obronność to jest tak średnio 2 razy więcej niż inni członkowie NATO. Nie dlatego, że chcemy, tylko dlatego, że musimy.
0: Na ochronę zdrowia ma pójść o 17 miliardów złotych więcej z budżetu. W planach też inwestycje w energetykę, w tym rozwój infrastruktury związanej z budową elektrowni jądrowej.
1: To jeszcze nie dziś będziemy beneficjentami tych inwestycji, ale dzięki nim będziemy mieli energię w przyszłości, ona będzie tańsza niż w tej chwili.
0: Posiedzenie, na którym rząd ostatecznie przyjmie projekt budżetu, zaplanowano za tydzień, a ta dzisiejsza narada o podziale pieniędzy odbywa się tuż przed ważnymi informacjami dla kraju. Zapewne jeszcze w piątek ukażą się informacje dotyczące ratingu Polski, czyli oceny stanu finansów i gospodarki. Kobieta zginęła na miejscu, dziecko trafiło do szpitala. W wiadomościach tragiczny wypadek w Miłosławiu koło Wrześni w Wielkopolsce. Na miejscu nadal pracują służby. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Zamkowej.
2: 50-letni kierujący pojechał z partnerem na oznakowanym przejściu dla pieszych, nie ustąpił pierwszeństwa, w wyniku czego potrącił przechodzącą przez nie 71-latkę wraz z 7-letnią dziewczynką.
0: Mówi nam Adam Wojciński z wrzesińskiej policji. Kobiety nie udało się uratować. Dziewczynka trafiła do szpitala. Utrudnienia w miejscu wypadku mogą potrwać jeszcze kilka godzin. 20 milionów złotych, tyle ma kosztować rozbudowa autostrady A2 na wysokości Łowicza. Chodzi o 23-kilometrowy odcinek trasy. Dziś drogowcy podpisali umowę z wykonawcą. Nasz reporter Mateusz Chłystun był na konferencji ministra infrastruktury w tej sprawie. Powiedz, kiedy ruszą prace i co z kolejnymi odcinkami?
3: Pierwszych działań drogowców na A2 na Mazowszu możemy spodziewać się na przełomie września i października.
4: Rozbudowa tej drogi jest koniecznością, szczególnie biorąc pod uwagę rozpoczynające się prace przy budowie nowego lotniska między Łodzią a Warszawą.
3: Przekonuje minister infrastruktury Dariusz Klimczak, rozbudowa trasy oznacza jednak spore utrudnienia dla kierowców.
4: Którzy jadą od strony Poznania, rekomendacja jest taka, aby na węźle Łódź Północ skierować się w kierunku A1 i przy węźle Kutno Wschód skierować się na Starą Dwójkę.
3: Kolejne odcinki, których rozbudowę planują drogowcy, to fragmenty trasy od węzła Łódź Północ do Łowicza oraz od Grodziska Mazowieckiego do węzła Konotopa. Tu konkretne terminy wyklarują się po podpisaniu umów na rozbudowę tych odcinków.
0: Mateusz Chłystun, dziękujemy.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Jubileuszowe porządki w Tatrach. W przyszły weekend startuje akcja Czyste Tatry. W miasteczku edukacyjnym na Górnej Równi Krupowej czekać będą koncerty, gastronomia i wiele innych atrakcji. Nadal poszukiwani są wolontariusze do sprzątania gór.
6: Zapraszamy do rejestracji, tak, bo rejestracja już się rozpoczęła, trwa do 28 sierpnia. Poprzez stronę czystapolska.org.pl można się rejestrować. Jeżeli zostaną jeszcze wolne miejsca po tej rejestracji, choć wątpię, to będzie wtedy możliwość jeszcze zarejestrowania się jako wolontariusz bezpośrednio już przy wejściu na szlaki.
0: Wyjaśniał Sławomir Rykowski, rzecznik wydarzenia. Akcja Czyste Tatry 28 i 29 sierpnia. Więcej informacji na stronie tego wydarzenia.
7: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Jutro kolejny protest na trasie do Morskiego Oka, to pikieta przeciwników transportu konnego. Organizacje prozwierzęce domagają się całkowitego wycofania zaprzęgów z trasy. Przypomnę, że TPN zapowiedział zmiany na trasie od 1 września. Trasa zaprzęgów konnych ma pozostać skrócona do wodogrzmotów Mickiewicza, a na dalszym odcinku mają być rozwijane przewozy pojazdami elektrycznymi. W Krakowie mają 150-letnią tradycję siostry karmelitanki Bose z klasztoru opieki świętego Józefa przy ulicy Łobzowskiej w Krakowie. Siostry świętowanie jubileuszu rozpoczęły 1 sierpnia ubiegłego roku. W niedzielę zwieńczenie obchodów. Kardynał Grzegorz Ryś będzie przewodniczył uroczystej mszy świętej. Później karmelitki spotkają się z metropolitą krakowskim.
8: Ksiądz kardynał jest bardzo zakorzeniony w Biblii. To jest coś, co nas bardzo łączy i zawsze znajdujemy ogromne pokrzepienie w Słowie Bożym, a jego interpretacja interpretacja jest bardzo pogłębiona, więc na pewno będzie to dla nas czas i wspólnego dzielenia i myślę takiego po prostu pobycia razem, posłuchania, wzajemnej otwartości.
7: Mówiła siostra Joanna Karmelitanka.
9: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
7: Popołudnie w Krakowie raczej pochmurne, na termometrach do 24-5 stopni i synoptycy cały czas ostrzegają przed burzami.
9: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
5: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
10: Piątek, piąteczek, piątunio, nasz ulubiony dzień tygodnia. Dzień dobry, Marek Sierocki.
11: I Jan Pasterski. Zaczynamy tanecznie już w takich klimatach prywatkowych. Guess Just Want to Have Fun i jedna z ikon dekady lat 80. Cyndi Lauper.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Bardzo trudno w to uwierzyć, ale to już rok, kiedy zmarł Stanisław Sojka.
2: Dla mnie to było uderzenie piorunem, jakby grom z nieba spadł, kiedy zadzwonił kolega i powiedział, że Staszek Sojka nie żyje. Kolega, który był na festiwalu TVN-owskim przed koncertem, w którym miał wystąpić Staszek Sojka. Straszne przeżycie. Pamiętam, że dzień później w audycji zaprezentowaliśmy wypowiedzi ludzi, którzy byli związani ze Staszkiem Sojką, którzy z nim pracowali. Piękne opowieści. Ja też mogę tylko i wyłącznie piękne słowa o Staszku powiedzieć. Wielokrotnie się z nim spotykałem przy okazji nagrań do radia czy do telewizji. Był gościem naszego muzycznego alfabetu. Pięknie opowiadał o swojej karierze, o tym wszystkim, co nagrał. Fantastyczny człowiek. Mnie zawsze imponował takim spokojem i tym, że się nigdy nie spieszył. I zawsze mi powtarzał: Marku, czemu tak pędzisz? Czemu wciąż się spieszysz? Trzeba zwolnić. Te słowa na zawsze będę pamiętał. Tak samo jak piosenki, które Staszek Sojka pozostawił po sobie, bo wśród nich jest jeden z najważniejszych utworów w historii polskiej muzyki rozrywkowej, czyli Tolerancja, ale my teraz zagramy inną piosenkę.
1: Piosenkę pod tytułem Absolutnie Nic, i to nie będzie jedyny utwór Staszka Sojki w tej godzinie, bo pod koniec jeszcze do niego wrócimy.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
3: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
2: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
3: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
4: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
5: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaaauto.pl.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

0: Some Guys Have All the Lucky, Rod Stewart. Ja też bardzo miło wspominam wersję, którą nagrał Robert Palmer, bardziej taką elektroniczną, bardziej nowofalową. Rod Stewart zrobił to po swojemu, czyli takie połączenie elementów rockowych, świetne gitary, no z takim popowym brzmieniem. Some Guys Have All the Luck, jeden z największych hitów dekady lat 80. ubiegłego wieku za nami, a my zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza.
1: Tak jest, bo dzisiaj swoją urodziny świętuje Alizé, piosenkarka i tancerka.
0: Laurent Bottonet i Mylène Farmer to odkrywcy talentu. Alizé ujrzeli ją w jednym z programów telewizyjnych, no i napisali dla niej piosenkę, która stała się już ponadczasowym, myślę, że takim jednym z hitów wszechczasów piosenki francuskojęzycznej, to utwór Moi Lolita, i dzisiejsza jubilatka Alizé ten utwór teraz Państwu przypomni.

0: To byli Zdzisława Sośnicka i Zbigniew Wodecki w niezapomnianym przeboju Z Tobą Chcę Oglądać Świat. Piosenka dosyć długo powstawała, bo najpierw Zdzisława Sośnicka dostała propozycję, by w duecie zaśpiewać polską wersję jakiegoś światowego hitu do programu telewizyjnego. Ale Zbyszek Wodecki, którego poprosiła o wspólne śpiewanie, powiedział: po co mamy wykonywać jakiś zagraniczny przebój? Ja napiszę specjalnie piosenkę dla nas. No trochę to trwało, ale powstał utwór genialny. Moim zdaniem to jest utwór, gdyby zaśpiewał to jakiś duet na przykład amerykańskich wokalistów, to byłby to absolutnie światowy hit. Przepiękna piosenka, do której bardzo lubimy wracać.
1: Podobnie jak lubimy wracać do grupy Gypsy Kings, tak się składa, że właśnie 21 sierpnia 1987 roku ukazał się ich trzeci studyjny album zatytułowany właśnie Gypsy Kings.
0: Z tego krążka pochodzi wielki hit zatytułowany Bamboleo, a styl, który wykonuje grupa Gypsy Kings, określa się mianem rumba katalana.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Reklama.
1: Malinowcy znaleźli się w opałach.
2: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
3: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce to wóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
4: Jak się dziś czuje pani Cylinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram, a polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
6: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
8: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Woda mineralna Kuracjusz Beskidzki 1 litr. Wybrane rodzaje 99 groszy za sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit 3 zgrzewki na osobę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 99 groszy. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
9: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2 plus 1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
0: Reklama.

0: To była ikona brytyjskiego show biznesu Mitch York. Karierę zaczynał w grupie Slick, furorę zrobił występami w zespole Ultravox, ale też miał fantastyczne solowe hity takie jak If I Was.
1: Tak jest, fantastyczne, cudowne przeboje, do których uwielbiamy wracać, miał również Staszek Sojka. Niestety dzisiaj mija równy rok od jego śmierci.
0: Karierę zaczął bardzo wcześnie, był organistą w swoim kościele, świetnie wykształcony muzycznie, skończył akademię muzyczną w Katowicach, fantastyczny wokalista, świetny pianista, grał też na skrzypcach, współpracował z wieloma gwiazdami. Miał też szansę na karierę światową. Harold Faltermeyer był producentem jego płyty, która ukazała się na zachodzie. Takie to były czasy, trudno było przebić się artystom ze wschodu w tej części zachodniej Europy. Myślę, że gdyby dziś próbował to zrobić, to na pewno byłoby łatwiej dzięki temu, że istnieje internet. Świat stał się prawdziwą globalną wioską. My będziemy Staszka Sojkę długo wspominać, bo jego utwory są nieśmiertelne.
1: Zgadza się, tak jak ten utwór, którym chcielibyśmy się dzisiaj z wami pożegnać, to Cud niepamięci.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Reklama.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Pisał w sieci o zamachu na czołowych polskich polityków. Są zarzuty dla 23-latka. Dwa lata programu Tarcza Wschód. Minister obrony podsumowuje. Ceny paliw nieco wyższe. Powiemy też, ile zapłacimy od jutra na stacjach. Jest 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Przyznał się do winy. Oświadczył, że zrobił to z głupoty. Są zarzuty dla 23-latka, który pisał w sieci o zamachu na grupę czołowych polskich polityków. Mężczyzna zamieścił wpis z apelem o wyeliminowanie kilkunastu osób. Podejrzany, jak słyszymy o śledczych, był niezadowolony z rządów od kilkunastu lat sprawowanych przez grupy polityczne, które nazwał jako duopol.
2: Prokurator przedstawił mu zarzut przygotowania do wyniszczenia części grupy politycznej poprzez zorganizowanie zamachu.
1: Wyjaśnia Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. Wpis 23-latka pojawił się na internetowej grupie o tematyce broni palnej i to był sygnał dla służb.
2: Zaniepokojenie służb wzbudziło głównie to, że grupa ta nosiła nazwę Broń Palna Polska. On przygotowywał taki zamach, jak to nazwał. Chciał, aby osoby chętne zgłosiły się do udziału w organizacji tego zamachu.
1: Podczas przeszukania mieszkania 23-latka z województwa lubelskiego nie znaleziono broni i materiałów wybuchowych. Śledczy czekają na opinię biegłych psychiatrów na temat poczytalności podejrzanego. Grozi mu 20 lat więzienia. To strategiczna inwestycja dla wschodniej flanki NATO, zaznacza minister obrony, który podsumowuje dwa lata programu Tarcza Wschód. Jak podkreśla Władysław Kosiniak-Kamysz, to nie tylko budowa umocnień i zapór przeciwczołgowych, ale także przygotowanie infrastruktury, dróg i zaplecza medycznego na wypadek wojny.
3: To nie są tylko te żelbetonowe jeże, to nie są magazyny, których już dzisiaj nie brakuje w wielu powiatach przygranicznych. Ale tak naprawdę to jest cała filozofia odstraszania i obrony, którą przyjmuje za własne cały sojusz.
1: Tarcza obejmuje wschodnią granicę Polski. Wojsko buduje tam fortyfikacje i wykorzystuje naturalne przeszkody, takie jak lasy czy mokradła, żeby spowolnić potencjalny atak. W projekcie uczestniczą też wojska sojusznicze, dodaje szef MONU.
3: Żołnierze francuscy, 80 żołnierzy francuskich wojsk inżynieryjnych już niedługo dołączy do ekipy Tarczy Wschód, do zespołu Tarczy Wschód, do polskich wojsk, które budują te fortyfikacje, umocnienia, systemy dronowe i antydronowe.
1: W ramach Tarczy Wschód zabezpieczono już około 100 km granicy z Rosją i Białorusią. Do końca roku ma to być ponad 200 km. Ceny paliw w weekend będą nieco wyższe. Minister energii poinformował o maksymalnych cenach od jutra do poniedziałku. Za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6,54, a za diesla 7,59. Przypomnijmy, program CPN został wznowiony na dwa ostatnie tygodnie wakacji. Obniżka VAT-u na paliwa będzie kosztować budżet państwa prawie 500 000 zł.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Za nimi 75 km. Do pokonania mają jeszcze 35. 26 byłych żołnierzy i spadochroniarzy bierze udział w 6. marszu charytatywnym Idziemy dla Krzyśka. Wszystko dla kolegi, który jest po udarze mózgu i muszczku, jeździ na wózku i uczy się od nowa żyć.
4: Ruszyliśmy wczoraj o godzinie 8 ze Szczecina. Mieliśmy nocleg pod Stepnicą i dzisiaj o godzinie 6 ruszyliśmy na trasę. Idziemy do Wolina w tej chwili i następnie idziemy do Chynowa na strzelnicę zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Pogranicznik. Tam wykonujemy dwa strzelania z pistoletu i z karabinka, zawody strzeleckie ku pamięci naszych kolegów, którzy odeszli w ubiegłym roku i w tym roku.
1: Mówi Wiesław Grzybowski z 15 oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy Szczecin. Wojskowi dojdą do Dziwnowa około 22.
5: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Będzie druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie, komentuje politolog Tomasz Senowiec. Faworytem według sondaży jest Łukasz Gibała. Drugie nazwisko nie jest takie oczywiste, dodaje politolog z klubu Jagiellońskiego.
6: Powiedziałbym, że największe szanse są na to, że druga tura będzie wyglądała Łukasz Gibała, a Monika Piątkowska. Możliwa jest taka konfiguracja, w której Monikę Piątkowską zastępuje Michał Drewnicki. No i gdyby Monice Piątkowskiej bardzo źle szło, no to wtedy zwiększają się automatycznie szanse Darii Gosek. Popiołek, no ale to też jest już scenariusz, w którym ona raczej byłaby takim czwartym koniem, który by zaskoczył, gdyby weszła do drugiej tury.
5: Wybory prezydenckie w stolicy Małopolskiej odbędą się 27 września. Wielkimi krokami zbliża się tegoroczna edycja Poland Business Run i wciąż można się zapisać do wirtualnej edycji tego biegu. 4 km z dowolnego miejsca na rzecz pacjentów z niepełnosprawnościami. Środki z opłat startowych przeznaczone są na wsparcie osób po amputacjach, mastektomii oraz niepełnosprawnościami ruchowymi. Przez 15 lat Poland Business Run pomógł już ponad 1400 beneficjentom.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
5: A w Krakowie na termometrach do 24-25 stopni, raczej pochmurno. Przyda się parasol, bo synoptycy zapowiadają opady i burze.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
1: Jest 6 minut po 13. Piątkowy popołudniowy program Radia Plus. W tej godzinie Chris Norman i Suzy Quattro. Już za chwilę później Beverly Craven. Do nieba zabiorą nas Robert Kuniarski i Andrzej Piaseczny. Zapraszam na kolejną godzinę na naszej antenie. Radio.

Dzień dobry, tu Andrzej Piaseczny. Czas na dobrą muzykę i wakacyjny relaks. A to, co dobre, znajdziecie w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Można się pobujać. To lewo, to w brawo. In the Summertime i Mango Jerry. Ray Dorsett, lider Mango Jerry, napisał tę piosenkę pracując jeszcze w laboratorium. Po godzinach podobno. W jednym z wywiadów mówił, że zajęło mu to całe 10 minut. Później piosenka stała się niespodziewanie wielkim przebojem. Dotarła do miejsca pierwszego w Wielkiej Brytanii. 7 tygodni była na miejscu pierwszym w Stanach Zjednoczonych. Zaliczyła miejsce trzecie. Ray Dorsett powiedział w jednym z wywiadów, że on nie mógł uwierzyć w sukces tej piosenki i wcale nie zrezygnował z pracy. Nawet jak już był gwiazdą, jego zespół był bardzo popularny, no to ciągle w laboratorium pracował, ale później zrezygnował. Nagrywali z Mango Jerry jeszcze inne piosenki, no ale się już takiego sukcesu powtórzyć nie udało. In the Summertime na antenie Radia Plus, to jest Lato z nutą nostalgii. Już za chwilę wracamy z piosenką Richarda Marxa.
1: Reklama. Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
2: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
1: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitu. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę. Reklama.

3,5 minuty po wpół do drugiej, to jest Radio Plus i przyboje z nutą nostalgii. Któż ich nie pamięta? Pocztówki, piękne, kolorowe, czasami bardzo oryginalne. Te z Polski i te z zagranicy. Pamiętam, że pocztówki się zbierało i te z zagranicy to były zawsze najcenniejsze w kolekcji. A sama pocztówka jako taka pojawiła się 150 lat temu. Austro-Węgierska Poczta wprowadziła w 1869 roku kartę korespondencyjną. Co ciekawe, wtedy nie było żadnych obrazków, to po prostu była kartka taka do napisania wiadomości. No, prawdziwy boom zaczął się na początku XX wieku. Co ciekawe też, że w dużych miastach pocztę doręczano nawet kilka razy dziennie, więc za pomocą takiej pocztówki to można było się nawet umówić rano na popołudniowe spotkanie. Co ważne, sama nazwa pocztówka została wybrana w 1900 roku w konkursie w Warszawie. Autor zwycięskiej propozycji początkowo pozostał anonimowy, ale później okazało się, że był nim Henryk Sienkiewicz. Ileż pięknych historii związanych z pocztówką, ile osobistych historii, bo przecież chyba każdy kiedyś pocztówkę dostał, pocztówkę wysyłał. Zachęcamy Was do tego, żeby wziąć udział w naszej zabawie. Pocztówka z Radiem Plus. Zgłaszacie się do nas, wysyłając pocztówkę taką elektroniczną, swoje zdjęcie z wakacji poprzez naszą stronę internetową radioplus.pl. My wybieramy piękne wasze pocztówki, dzwonimy, no i mamy oczywiście prezent od Radia Plus, gadżety oraz takie specjalne wakacyjne pocztówki Radia Plus. Zapraszam na naszą stronę radioplus.pl, tam wszystkie szczegóły zabawy, a do kogoś trafią prezenty już za mniej więcej godzinę. Teraz Sara Perkettiamo, Ricky Poveri, później będzie Beata Kozidrak, zaśpiewa także w tej godzinie Freddie Mercury. Zapraszam.

0: Niezapomniany Freddie Mercury na antenie Radio Plus. To tutaj przeboje z nutą nostalgii za kwadrans, godzina 14. O drugiej serwis informacyjny, żebyście wiedzieli, co dzieje się w Polsce i na świecie. Do drugiej jeszcze piosenki ode mnie, Shaky Stevens, a później Bonnie M, Rivers of Babylon. I to będzie dobry przedsmak tego, co dzisiaj po godzinie 20 na naszej antenie, bo wtedy wystartuje prywatka. Marek Sierocki będzie miksował popularne taneczne przeboje lat 80., 70., ale też coś z późniejszych lat z pewnością się pojawi. Prywatka dzisiaj po 20.
1: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5+2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona MK Cafe 500 gramów 24,89. A od piątku banany kilogram 2,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
10: W sobotę 22 sierpnia aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączanych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Castorama!
13: W teorii okazje na ogród się skończyły.
12: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

0: Za 3 minuty godzina 14. Doskonale pamiętam ten przebój z prywatek, które urządzali moi rodzice. No to tam Bonnie M, Rivers of Babylon, to była absolutnie jazda obowiązkowa. No i mnóstwo innych przebojów, które usłyszycie na antenie Radia Plus. Za 3 minuty serwis informacyjny, a później wracamy do muzyki. Na początku Counting Crew.
1: Reklama.
2: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
3: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
4: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
6: Lidl. To się opłaca.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Grrrt.

0: Dwoje policjantów trafiło do szpitala. Wypadek z udziałem radiowozu w Poznaniu. Ruszył proces w głośnej sprawie Patrycji. Karol B. odpowie za uwięzienie i wykorzystanie 11-latki. Norwegia będzie wydobywać mniej ropy. To może się przełożyć na ceny na naszych stacjach. Jest 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wypadek z udziałem radiowozu w Poznaniu. Dwoje policjantów trafiło do szpitala. Pojazd jadący na sygnałach zderzył się z osobówką przy skrzyżowaniu Bułgarskiej i Bukowskiej.
1: W wyniku tego zdarzenia dwie osoby, policjant i policjantka, zostały zabrane przez ratowników medycznych do szpitala w celu obserwacji ich stanu zdrowia. Droga w kierunku centrum jest na ten moment zablokowana.
0: Powiedział nam Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Służby ustalają okoliczności wypadku. Stanął przed sądem za uwięzienie i wykorzystanie seksualne 11-latki. Ruszył proces w głośnej sprawie Patrycji, po zaginięciu której ogłoszono Child Alert. Dziewczynka zniknęła w ubiegłym roku po wizycie u dziadków. Odnaleziono ją po dwóch dniach poszukiwań w Żorach w mieszkaniu Karola B. Śledczy domagają się dla 25-latka bezwzględnego więzienia, mówiła przed wejściem na salę rozpraw w Strzelcach Opolskich prokurator Joanna Łuba.
2: Dzisiaj proces rusza. Sąd wyłączył ujawność ze względu na dobrą opinię pokrzywdzonej. Oskarżony w toku postępowania przygotowawczego złożył obszerne wyjaśnienia. Natomiast zobaczymy, czy zostaną one podtrzymane, bo jesteśmy przed pierwszym terminem rozprawy.
0: Mężczyźnie grozi 15 lat więzienia. Norwegia będzie wydobywać mniej ropy. To może oznaczać kolejną presję na ceny paliw. Od marca, kiedy Amerykanie rozpoczęli operację wojskową w Iranie, w efekcie czego zablokowana została cieśnina Ormus, kierowcy muszą się liczyć z drożyzną na stacjach. A teraz Norwegia, największy europejski dostawca ropy, zapowiada zmniejszenie wydobycia, co może się przełożyć na wzrost cen. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: Norwegia chce szukać nowych złóż ropy i gazu, bo obecne zasoby będą stopniowo wyczerpywać się, a wydobycie na norweskim szelfie ma spadać. Dla kierowców w Europie może to oznaczać presję na wzrost cen paliw. Mniejsza produkcja jednego z najważniejszych dostawców ropy na europejski rynek oznacza bowiem mniejszą podaż surowca. W ostatnich dekadach odkryliśmy duże zasoby, ale one też się wyczerpują, dlatego potrzebujemy nowych odkryć na szelfie. Przyznał norweskiej telewizji Torgir Sturdal, szef norweskiego urzędu do spraw zasobów morskich. W swoim raporcie urząd zaznacza, że jeśli sytuacja się nie poprawi, to w 2050 roku norweskie wydobycie ropy może spaść nawet do zera.
0: Był Mateusz Gołębiewski, dziękujemy.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Ciechocinek chce dołączyć do grona miejsc wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Chodzi o zespół zabytkowej warzelni soli, od słynnego grzybka aż po tężnie. Dziś podpisano dokument, który rozpoczyna kolejny etap starań. Co zyska uzdrowisko, jeśli procedura zakończy się sukcesem, mówi marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.
5: Przede wszystkim prestiż, możliwość pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na konserwację, rozwój uzdrowiska i funkcji uzdrowiskowych.
0: Wniosek czeka jeszcze ocena międzynarodowych ekspertów, a o wpisie zdecyduje Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO.
6: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Koniec utrudnień na ulicy Łokietka w Krakowie. Finiszują roboty utrzymaniowo-naprawcze prowadzone przez PKP PLK w rejonie przejazdu kolejowego. Kolejarze kończą pracę, co oznacza, że jutro w tym miejscu zostanie w pełni przywrócony ruch drogowy. 5 linii autobusowych powróci na swoje stałe trasy. To będzie ostatnia okazja, by zajrzeć za mury do klasztornych ogrodów w ramach letniej Szkoły Miejskich Ogrodników. W sobotę 29 sierpnia swoje podwoje otworzą cystersi z krakowskiej mogiły. Będzie można zobaczyć miejsca ukryte przed okiem zwiedzających, mówi ojciec Maciej Majdak, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Bartłomienia Apostoła. Zapisy startują w poniedziałek.
7: Chcemy zobaczyć, co w tym roku właśnie nasza wspólnota hoduje, tak więc przejdziemy obok szklarni. Zatrzymamy się również przy tak zwanym zielniku. Tam zobaczymy, jakie zioła hodowane są do tej pory, jako przypomnienie, że właśnie w tym miejscu również to ziołolecznictwo było praktykowane przez zakonników.
6: A zapisy rozpoczną się o godzinie 7:00. Kto pierwszy, ten lepszy.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
6: A w Krakowie pochmurno, ale ciepło, na termometrach nawet 25 stopni, możliwe opady i burze, biomet jest niekorzystny.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
4: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
9: Jest już 5 minut po 14. Coraz bliżej końca tygodnia pracy i początku weekendu. W Radio Plus za chwilę Counting Crew, później Sabrina i Perfect.

Jestem pewien, że to będą przebojowe wakacje. Pozdrawiam gorąco, Grzegorz Markowski, zespół Perfect. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

0: 20 minut po 14. Absolutna klasyka. Przedstawiciel bardzo popularnego w latach 90. nurtu Eurodance to DJ Bobo i Doris Party. Połowa lat 90. 95 rok. Tak się wtedy bawiono. Chętnie wracamy do tych piosenek. Na naszej antenie za parę chwil będzie ABBA, później Roxette i rozstrzygnięcie popołudniowe naszej zabawy pocztówka w Radio Plus. Na naszej stronie radioplus.pl możecie zgłosić się, wysyłając do nas swoje zdjęcie, taką pocztówkę wakacyjną. My wybieramy, dzwonimy, nagradzamy gadżetami Radia Plus, ale także naszymi wyjątkowymi, jedynymi w swoim rodzaju pocztówkami. Jeszcze macie chwilę na to, żeby się zgłosić. Za parę minut zerkam na naszą stronę i sprawdzam, kto się do nas zgłosił. radioplus.pl polecamy.
1: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Galeria Jordanowska? Ja to kupuję! Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Yord, Fitness Paradise, Studio Urody, Restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska. Rynek 46.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę kefiry. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. A schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
6: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Wyciśnij jakość do ostatniej kropli, byś pędził w stronę celu na pełnym baku paliwa i dobrej energii. Tankuj na stacji Moja Jordanów. Stacja paliw, myjna bezdotykowa, sklep motoryzacyjny, całodobowy parking, noclegi, punkt gastronomiczny. Czekamy na ciebie codziennie. Stacja Moja Jordanów, ulica 3 Maja 87.
10: Słyszysz to? Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków, Krzywda 1. Zapraszamy.
11: Lato i wakacyjne emocje w salonie Toyota Dobrygowski. Do końca sierpnia zamów u nas nową Toyotę. Weź udział w konkursie i wygraj rower elektryczny. Nowa Toyota na co dzień, elektryczny rower na weekend. Brzmi jak dobry plan. Zapraszamy do Toyota Dobrygowski w Modlnicy, najwyżej ocenianego salonu Toyoty w Krakowie i okolicy według aktualnego rankingu opinii Google. Toyota Dobrygowski, Modlnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
12: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
13: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Winogrono białe 6,99 za kilogram z kartą Market Point. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Banan 2,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: 3, 17, 41...
14: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15...
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Reklama.

0: Muzyka z wakacji w Radiu Plus.
1: 3 minuty po wpół do trzeciej. Grzesiek jest ze mną. Dzień dobry, Grzegorzu.
2: Witam serdecznie.
1: Piękne zdjęcie przysłałeś. Na tym zdjęciu, jak rozumiem, ty oraz?
2: Małżonka Agatka.
1: I gdzie się wybraliście?
2: To był spontaniczny wypad do Kazimierza Dolnego, a zdjęcie jest w bardzo romantycznym miejscu. Albrechtówka. Jest to z pięknym widokiem na koryto Królowej Polski rzek, czyli Wisły.
1: Nawet no trochę, to... słuchaj, tej trochę wody widać, bo Wisła to taki niski poziom.
2: Trochę właśnie
1: wody
2: widać, ale martwi mnie ten stan wody niestety, bo byliśmy też w innych miejscach na dawnej przeprawie promowej w Solcu nad Wisłą, no to tam są miejsca, w których no po kolana można do połowy rzeki dojść spokojnie.
1: Trochę zaczyna padać, oby to się poprawiło. Grzegorzu, napisałeś też w wiadomości, że tu jest jakiś akcent motocyklisty.
2: Lewa w górę.
1: Na motocyklu byliście?
2: Tak, ja jeżdżę generalnie bardzo dużo motocyklem. Podróżujemy z żoną, nie tylko z żoną, z kumplami, z przyjaciółmi. Bardzo ich serdecznie, jeżeli można, pozdrawiam.
1: Oczywiście,
2: słuchających. Mam nadzieję, że i żona w tej chwili słyszy, bo często u nas Radio Plus odbiera w domu. Bardzo lubimy waszą audycję.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Bardzo lubimy słuchać historii muzyki opowiadane przez Marka Sierockiego.
1: No, Marek, mistrz mowy o muzyce polskiej.
2: Dokładnie,
1: też.
2: Dokładnie tak.
1: Grzegorzu, bardzo dziękuję za twoje zgłoszenie. Oczywiście moc tutaj gadżetów, prezentów wakacyjnych, specjalna kartka pocztowa, pocztówka z naszymi tutaj podpisami,
2: super,
1: dodatkowo czysta, żeby można było do kogoś wysłać. No i mnóstwo gadżetów Radio Plus leci do ciebie. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia.
2: Dziękuję,
1: życzę.
2: Dziękuję serdecznie. No ja pozdrawiam całą redakcję i dużo sił.
1: Dziękujemy
2: dużo sił,
1: bardzo,
2: bo robicie wielką, wielką robotę.
1: Grzegorzu, miód na nasze serca. Po to jesteśmy, żeby sprawić wam odrobinę radości. Wszystkiego dobrego.
2: Dzięki
1: raz
2: za
1: jeszcze.
2: Telefon. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
1: Na antenie Radia Plus za chwilę Gambea Dance Band, później Rezerwa, to ja przypominam zgłoszenie do naszej zabawy na radioplus.pl.
0: Pocztówka z wakacji w Radiu Plus.

0: Jedna z takich najbardziej poruszających polskich piosenek. Zaopiekuj się mną, Rezerwat, na antenie Radia Plus. Mocno tak. 16 minut do godziny 15. O trzeciej serwis informacyjny. Do trzeciej jeszcze ode mnie Chris Ria, The Blue Cafe i Franz Gala. Przypominam, że po 20:00 prywatka dzisiaj Marek Sierocki. Tańce będą lub po prostu możliwość posłuchania najlepszych zmiksowanych tanecznych przebojów.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Winogrono białe 6,99 za kilogram z kartą Market Point. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Banan 2,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Szukasz czegoś?
4: Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
5: How good is that?
6: Tymczasem w salonie Filman.
7: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
8: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
6: Odwiedź Filman. Najbliższy salon w Krakowie. Oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to gorące okazje z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A ser Gouda 1,49 zł za 100 gramów.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
14: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej. Tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega drugie opakowanie gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
15: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę z AC Link 4.

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest Twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
4: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Reklama.

0: Za 3 minuty godzina 15, trzeci serwis informacyjny. Sprawdzimy, co ważnego dzieje się w Polsce, na świecie, a później wrócimy do piosenek. Zaśpiewa na początku kolejnej godziny kobieta o wyjątkowym głosie, Tanita Tikaram, tuż po 15.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Winogrono białe 6,99 za kilogram z kartą Market Point. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Banan 2,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Słyszysz to? Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków, Krzywda 1. Zapraszamy.
3: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
4: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Kraków Pasternik 69 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Kraków Pasternik 69. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Kraków.
1: Twierdzi, że zamieścił wpis z głupotą. 23-latek, który chciał przeprowadzić zamach na czołowych polskich polityków. Gwałtowne burze i intensywne opady, powiemy, gdzie będzie niebezpiecznie. Odwiedzimy też Zakopane. Rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Jest 15, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Twierdzi, że nie chciał nikogo skrzywdzić, a swój wpis zamieścił w internecie z głupotę. Tak Mikołaj T., który w sieci deklarował chęć przeprowadzenia zamachu na czołowych polskich polityków, tłumaczył śledczym swoje zachowanie. 23-latek usłyszał zarzuty m.in. publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa. O szczegółach Mateusz Chłystuna.
2: Mężczyzna przyznał, że jest autorem wpisu, który zaniepokoił śledczych. Trafili na niego policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
3: Grupa ta nosiła nazwę Broń Palna Polska.
2: Mówił prokurator Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej. Mikołaj T. tłumaczył śledczym, że chciał uderzyć szczególnie w polityków tak zwanego duopolu, bo był niezadowolony z wieloletnich rządów jednej albo drugiej opcji politycznej. Do swojego czynu planował zwerbować inne osoby.
3: On przygotowywał taki zamach. Chciał, aby osoby chętne zgłosiły się do udziału w organizacji tego zamachu.
2: Śledczy czekają teraz na wyniki badań psychiatrycznych 23-latka. Mężczyzna został aresztowany na 30 dni. Grozi mu nawet 20 lat więzienia.
1: To był Mateusz Chłystun, dziękujemy. IMGW ostrzega przed burzami i intensywnym deszczem. Niemal cała Polska w alertach drugiego stopnia. Nawałnice mogą w nocy nawiedzać centralną, wschodnią i południową część kraju. Trzeba będzie uważać na silny wiatr w porywach nawet do 110 km na godzinę. Z kolei na zachodzie i północy ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu. Kijów oddaje dziś hołd ofiarom wczorajszego strzału i wciąż szacuje skalę zniszczeń, by jak najszybciej pomóc tym, którzy stracili swoje domy. W stolicy i obwodzie kijowskim ostatniej doby zginęło 17 osób, a ponad 40 zostało rannych. Miasto w ciągu dnia było atakowane trzykrotnie. Nie mogliśmy wrócić na noc do swoich domów, mówi jedna z mieszkanek Kijowa. Rozpoczyna się odbudowa domu. Przyjadą służby, ratownicy, wolontariusze. Ostrzegano nas, żebyśmy tu nie nocowali, bo jest ryzyko, że fundamenty się przesuną. Rakieta uderzyła w dom i przebiła 3 piętra.
4: Budynek wpłynęła rakieta i przebiła 3 powierzchnie.
1: Wciąż trwa usuwanie gruzów i zabezpieczanie zniszczonych budynków. Łącznie uszkodzonych zostało ponad 30 budynków mieszkalnych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W Zakopanem rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Najważniejsze wydarzenie pokazujące góralską kulturę i tradycje. Imprezę otworzyły Mistrzostwa Podhala w powożeniu zaprzęgami konnymi. Swoimi umiejętnościami popisywali się dorożkarze, mówi Marcin Zubek ze Związku Podhalam w Zakopanem.
5: Jest to podziękowanie tym wszystkim chłopom, fiakrom, co jeżdżą na co dzień, co mają pierwszy kontakt z turystom, który przyjeżdża w Zakopane.
6: Daniel Gąsienica, Bryok. Przygotowania to są cały rok. Kuń musi być nauczony do fiakra, fiokier do kunia. No to jest podtrzymywanie tradycji. No tak to jest cały rok i no fiokierka się jeździ, gości włozi, a tak jest jeden dzień w roku, co można przyjechać tu, pojeździć, z łapami się uwidzieć, porywalizować.
7: Przecież to jest nasze życie, to jest od wieków i tej kultury nam nikt nie zabierze.
8: My to żyjemy tymi kuńmi i tymi sprzętami wszystkimi, staramy się, żeby ładnie kuń wyglądał i no i uprząż na kuń.
1: Po zawodach w powożeniu przyjdzie czas na właściwą część festiwalu, koncerty i występy zaproszonych grup folklorystycznych. Impreza w Zakopanem potrwa do 27 sierpnia.
9: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Duży stół, przy którym ciągle coś się dzieje, nostalgiczna muzyka i narrator to nowy poruszający spot zupy na plantach pomagającej osobom w kryzysie bezdomności na terenie Krakowa. Filmik pokazuje, że pomoc drugiemu człowiekowi zaczyna się od zauważenia go i wysłuchania.
10: Gdybym miał taką możliwość, żebym mógł usiąść przy stole mojej babci, byłbym bardzo szczęśliwym człowiekiem. Po prostu zdarzyło mi się tak, że od stołu odszedłem.
11: Najtrudniejsze, wydaje mi się, w tym życiu na ulicy jest to, że skoro tam się już ktoś znalazł, to znaczy, że nie ma nikogo. Dramatem tych ludzi nie jest to, że nie mają kanapki, czy że nie mają stołu, tylko właśnie to, że są samotni.
9: Mówiła Justyna Pertkiewicz, wolontariuszka. Jak pokazuje ogólnopolskie badanie z marca tego roku, w Krakowie jest ponad 1100 osób w kryzysie bezdomności. Śmierć 36-latka w Nowej Hucie. Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek na osiedlu w Wilowym w rejonie ulicy Stanisława Mierzwe. Policja poszukuje świadków tego zdarzenia. Wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje, są proszone o kontakt.
12: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
9: W Krakowie do 24 stopni, w Zakopanem 23. Synoptycy cały czas ostrzegają przed burzami. Weekend ma być ciepły i pogodny.
12: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Jest 6 minut po 15. Za parę chwil Lady Punk i Zamki na piasku, a zaczynam od piosenki Tani Titi Karam.

0: No, można już powoli zacząć nucić Stand By Me, zostań ze mną, a zostańcie z nami, wakacje. A tu tymczasem 21 sierpnia, to co, jeszcze tydzień i już po wakacjach. Lato co prawda będzie trwało jeszcze, bo to przecież przynajmniej to kalendarzowe do 23 września, oby jeszcze pogoda nam dopisała, bo na razie to słuchajcie, zapowiada się ciężka noc dla wielu mieszkańców w Polsce. RCB przyszło, czyli to takie powiadomienie, że w wielu miejscach intensywne opady deszczu, że w wielu miejscach burze, bardzo silny wiatr. Dostajemy to wszyscy na nasze telefony komórkowe SMS-ami, więc zwracajcie, moi drodzy, na to uwagę. Zwróćcie uwagę, czy w waszym rejonie jest taka zapowiedź, no bo trzeba zabezpieczyć to i owo, czy też wokół domu, czy na balkonie. No i być ostrożnym i uważać na siebie. Mam nadzieję, że jednak lato jeszcze będziemy mieli w tym roku. Za chwilę Sandra i Maria Magdalena, a później w Radiu Plus zaśpiewa Krzysztof Krawczyk. 22 minuty po trzeciej.
1: Reklama. Lato i wakacyjne emocje w salonie Toyota Dobrygowski. Do końca sierpnia zamów u nas nową Toyotę, weź udział w konkursie i wygraj rower elektryczny. Nowa Toyota na co dzień, elektryczny rower na weekend. Brzmi jak dobry plan. Zapraszamy do Toyota Dobrygowski w Modlnicy, najwyżej ocenianego salonu Toyoty w Krakowie i okolicy według aktualnego rankingu opinii Google. Toyota Dobrygowski, Modlnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
2: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
3: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
4: Castorama!
5: W teorii okazje na ogród się skończyły.
4: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Winogrono białe 6,99 za kilogram z kartą Market Point. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Banan 2,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Reklama.

Za 25 minut godzina 16 to jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Biorąc pod uwagę sam tytuł, już nie mówię o tekście, tylko tytuł tej piosenki, można by go sparafrazować i powiedzieć to, co dał nam świat, dał nam Roberta Lewandowskiego. Dzisiaj polski piłkarz kończy 38 lat. Można by o nim mówić i mówić, no ale chyba najsłynniejszy ten moment, dzięki któremu przeszedł do historii, to było 22 września w 2015 roku. Wtedy wyszedł jako rezerwowy na murawę w meczu Bayernu Monachium z Wolfsburgiem i w ciągu 8 minut i 59 sekund strzelił 5 goli, zyskując 4 certyfikaty rekordów Guinnessa, najszybszy hat-trick w Bundeslidze, najszybsze 4 gole, najszybszych 5 goli i tak dalej, i tak dalej. Tym przeszedł do historii. Było głośno w ostatnim czasie o odejściu Roberta Lewandowskiego z Barcelony. Wszyscy zastanawiali się, gdzie będzie grał. Wybrał w końcu Chicago Fire, chyba tak nazywa się ten klub, i tam radzi sobie coraz lepiej. Wszystkiego najlepszego jeszcze, panie Robercie, od Radia Plus. Stevie Wonder teraz na naszej antenie, później będzie Texas i piosenka Summer Sun za 23 minuty 4. No news.

0: Za 16 minut godzina 16 w Radio Plus Texas i Summer Sun, a po 20 dzisiaj tańce będą, a przynajmniej muzyka taneczna, a czy będziecie tańczyć, to już jest wasza decyzja. Prywatka startuje, Marek Sierocki i jego gramofony i miks popularnych tanecznych przebojów. Dzisiaj od 20 i jutro od 20 prywatka. Marek Grechuta już za parę minut na naszej antenie.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Winogrono białe 6,99 za kilogram z kartą Market Point. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Banan 2,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Słyszysz to? Lato wzywa! Spakuj się z CHT! Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków Krzywda 1. Zapraszamy.
3: Wyciśnij jakość do ostatniej kropli, byś pędził w stronę celu na pełnym baku paliwa i dobrej energii. Tankuj na stacji Moja Jordanów. Stacja paliw, myjna bezdotykowa, sklep motoryzacyjny, całodobowy parking, noclegi, punkt gastronomiczny. Czekamy na ciebie codziennie. Stacja Moja Jordanów, ulica 3 Maja 87.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Przepiękny finał tej godziny Albano i Robina Power. Sempre, sempre na 3 minuty przed 16:00. O 4:00 serwis informacyjny. Później nasze kolejne propozycje na to popołudnie. Muzycznie m.in. Mike Oldfield i Maggie Reilly.
1: Reklama.
2: Galeria Jordanowska? Ja to kupuję! Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Yord, Fitness Paradise, studio urody, restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska. Rynek 46.
3: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 3,90.

0: 6,99 za kilogram z kartą Market Point. Winogrono białe 6,99 za kilogram z kartą Market Point. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Banan 2,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów w Gdowie.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Kontrowersyjna influencerka w akcji o Powstaniu Warszawskim jest decyzja minister kultury. Oprawcy staną przed sądem. Akt oskarżenia po śmierci maltretowanego sześciolatka ze Zduńskiej Woli. Ostatnia okazja, by zajrzeć za klasztorne mury, to już niedługo w Krakowie. Jest 16. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Minister kultury reaguje po kontrowersjach wokół akcji Ambasadorzy Pamięci Powstania Warszawskiego. Marta Cienkowska cofnęła patronat honorowy nad obchodami organizowanymi przez Stowarzyszenie Warszawa 44. To po tym, jak wśród osób promujących pamięć o bohaterskim zrywie znalazła się influencerka posiadająca profil w serwisie, w którym są publikowane m.in. treści dla dorosłych. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: W komunikacie Ministerstwa Kultury możemy przeczytać, że decyzje personalne i dobór ambasadorów w rażący sposób naruszają powagę i powszechnie przyjęte standardy upamiętnienia bohaterów powstania. Resort zaznacza też, że nie uczestniczył ani organizacyjnie, ani finansowo w wydarzeniu organizowanym przez stowarzyszenie. W akcji poza kontrowersyjną influencerką wzięli udział ludzie kultury i sportu. Fotografowali się w koszulkach z kotwicą państwa podziemnego, a ich zdjęcia były publikowane na stronie stowarzyszenia oraz na ich prywatnych kontach w mediach społecznościowych.
1: To był Michał Skolimowski, dziękujemy. Oprawcy sześcioletniego Maksymiliana staną przed sądem. Jest akt oskarżenia w sprawie śmierci chłopca, do której doszło w ubiegłym roku w Zduńskiej Woli. Według prokuratury Daniel S. od marca do maja stosował wobec dziecka przemoc fizyczną i psychiczną. Akt oskarżenia trafił już do Sądu Okręgowego w Sieradzu, o czym ze szczegółami Łukasz Bogdana.
3: 29-letni Daniel S. odpowie m.in. za znęcanie się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem oraz zabójstwo. Według śledczych mężczyzna przez kilka miesięcy stosował wobec chłopca przemoc psychiczną i fizyczną, a na początku maja ubiegłego roku miał zadać mu obrażenia, które doprowadziły do śmierci dziecka. Akt oskarżenia objął również 32-letnią matkę chłopca. Prokuratura zarzuca jej m.in. znęcanie się nad synem, nieudzielenie mu pomocy i narażenie go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Daniel S. nie przyznaje się do winy, natomiast Paulina M. przyznała się do zarzucanych jej czynów.
1: Za znęcanie grozi 10 lat więzienia, a za zabójstwo nawet dożywocie. Służby sprawdzają, co zanieczyściło narew w Łomży. Oleistą plamę na rzece zauważył wędkarz. Przez kilka godzin na miejscu pracowali strażacy, także chemicy z Białegostoku.
4: Ustawiliśmy około 39-metrową zaporę. Działaliśmy przez 5 godzin. Ile byliśmy w stanie w tą naszą zaporę sorpcyjną złapać, tyle złapaliśmy. Wydaje mi się, że część tej plamy po prostu rozmyła się w toni wody.
1: Mówi Paweł Leszczyński z Łomżyńskiej Straży Pożarnej. Po akcji zbadano wodę i nie stwierdzono już zagrożenia. Służby pobrały też próbki.
4: Wstępne badania, jeżeli chodzi o grupę ratownictwa chemicznego, spektrometry, wykazały śladowe ilości czy to sztucznego nawozu, czy jakiegoś detergentu.
1: Ale na ostateczne wyniki trzeba będzie poczekać.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To będzie ostatnia okazja, by zajrzeć za mury do klasztornych ogrodów. To w ramach letniej szkoły miejskich ogrodników. W sobotę 29 sierpnia swoje podwoje otworzą cystersi z krakowskiej mogiły. Będzie można zobaczyć miejsca na co dzień ukryte przed okiem zwiedzających. Mówi ojciec Maciej Majdak, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Krakowie Mogile.
5: Chcemy zobaczyć, co w tym roku właśnie nasza wspólnota hoduje, tak więc przejdziemy obok szklarni. Zatrzymamy się również przy tak zwanym zielniku Opata. Tam zobaczymy, jakie zioła hodowane są do tej pory, jako przypomnienie, że właśnie w tym miejscu również to ziołolecznictwo było praktykowane przez zakonników.
1: Zapisy rozpoczną się w poniedziałek o 7:00.

0: Reklama.
1: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Woda mineralna Kuracjusz Beskidzki 1 litr. Wybrane rodzaje 99 groszy za sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit 3 zgrzewki na osobę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 99 groszy. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: Też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
0: Reklama.

znam te wasze numery. Kłaniam się, Piotr Frąszewski. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: reklama. Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
2: Podatki i budżet. Jakie będą finanse państwa w 2027 roku? Przystanek Veto. Prezydent przeciwny ustawie likwidującej wykluczenie komunikacyjne. Szczepionki na raka. Czy to metoda leczenia wszystkich odmian raka?
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
2: Podatki i budżet. Jakie będą finanse państwa w 2027 roku? Przystanek Veto. Prezydent przeciwny ustawie likwidującej wykluczenie komunikacyjne. Szczepionki na raka. Czy to metoda leczenia wszystkich odmian raka?
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
0: Reklama.

0: Budżet na 2027. Premier wskazał trzy priorytety. Nowe informacje po wypadku w Boćkach na Podlasiu. Mężczyzna potrącił tam swojego 4-letniego syna. Wyjdą w góry, żeby zebrać śmieci. Wolontariusze poszukiwani. Jest 17, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od dramatycznych wydarzeń w środkowej Szwecji. W jednej ze szkół średnich napastnik zaatakował uczniów mieczem. Kilka osób zostało rannych. Według lokalnych mediów sprawca został postrzelony przez policję. Bezpieczeństwo, zdrowie i inwestycje to priorytety przyszłorocznego budżetu państwa. Dziś odbyło się robocze posiedzenie rządu dotyczące planu finansów publicznych na 2027. Z tym tematem Michał Skolimowski.
1: Na szczegóły budżetu musimy poczekać do przyszłego piątku, wtedy projekt zostanie przyjęty. Premier Donald Tusk zaznaczał, że rząd ma priorytety, które kosztują dużo pieniędzy, a sytuacja jest obiektywnie wymagająca. Dlatego Polska wydaje około 5% PKB na obronność. Zwiększone mają zostać też wydatki na ochronę zdrowia.
2: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia.
1: Premier zaznaczał, że rząd ma świadomość długu i wysokiego deficytu, dlatego wszystkie decyzje podejmuje w odpowiedzialności za stan finansów państwa oraz tak, by nie zatrzymać rozwoju kraju. Tu wspomniał o wielomiliardowych inwestycjach, przede wszystkim na transformację energetyczną.
0: O czym informował Michał Skolimowski. Nowe wątki w sprawie wypadku na jednej z posesji w Boćkach na Podlasiu. Policja zatrzymała partnerkę mężczyzny, który potrącił swojego 4-letniego syna. Okazuje się, że kobieta w 2023, mając blisko 2 promile, doprowadziła do wypadku, w którym zginęło jej dziecko. Mężczyzna usłyszał zarzut za ukrywanie osoby poszukiwanej, a kobieta trafiła za kratki, mówi prokurator rejonowy w Bielsku Podlaskim Adam Naumczuk.
3: Kobieta, która została zatrzymana na posesji podejrzanego mężczyzny, nie stawiła się do odbycia kary. Z tego też względu była poszukiwana przez sąd listem gończym. Była to kara orzeczona za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym w stanie nieczyjwości, w wyniku którego to wypadku zginął 3-letni syn kobiety.
0: Kobieta ma do odbycia 6,5 roku więzienia. Sprawa wyszła na jaw, kiedy służby przyjechały do potrąconego 4-latka. Dodajmy, że to już drugi wypadek na tej posesji. 3 lata wcześniej mężczyzna śmiertelnie potrącił 10-miesięczne niemowlę. Ministerstwo z pomysłu się wycofało, a Wrocław w to poszedł. W stolicy Dolnego Śląska startuje program darmowej kranówki w restauracjach.
4: Trwały dyskusje, czy tak można, czy tak należy, czy tak nie należy. A my dzisiaj we Wrocławiu rozmawiamy z restauratorami, którzy sami się zgłosili, powiedzieli, a my w ogóle tak chcemy. Bez żadnych regulacji, bez żadnych nakazów, bez czegokolwiek. Mam nadzieję, że Wrocław będzie dobrym przykładem tego, że odpowiedzialność zaczyna się czasami nie od rozporządzeń, a od inicjatywy odpowiedzialnych ludzi.
0: Mówi Radosław Michalski, dyrektor promocji miasta. Darmową wodę wypijemy już w kilkudziesięciu lokalach we Wrocławiu.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Coraz mniej śmieci w górach, mówią organizatorzy akcji Czyste Tatry. Już 28 i 29 sierpnia wolontariusze kolejny raz ruszą w polskie góry, by zbierać zalegające tam odpady. Przez 15 lat zebrano blisko 5 ton śmieci, ale widoczna jest tendencja spadkowa.
6: Z roku na rok widzieliśmy poprawę. Tych śmieci było coraz mniej, a ostatnie 2-3-4 lata naprawdę jest już bardzo dobrze. Samo sprzątanie ma już taki wymiar bardziej tylko taki symboliczny, ponieważ to są, w tamtym roku zebraliśmy 100 kg, co w porównaniu z pierwszymi latami to był ułamek tego.
0: Mówi Sławomir Rykowski, rzecznik akcji. Wciąż trwają zapisy na wolontariat, ale warto się pospieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona.
7: O akcji sprzątania Tatr mówić będziemy także w magazynie Reporterów. 4 minuty po 17:00. Bogdan Ingers-Leben, kłaniam się Państwu.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Za kilka minut politolog wytłumaczy nam, dlaczego spodziewa się drugiej tury wyborów prezydenta miasta Krakowa. Rozpoczynamy magazyn reporterów, to jeszcze wakacje. Jeszcze dziś i w przyszłym tygodniu magazyn rozpoczynać będziemy o 17:00. Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie ogłosił przetarg na nową pętlę tramwajową na Cichym Kąciku. Popytamy o szczegóły. Jest nowy spot reklamowy Zupy na Plantach. Ta organizacja pomaga osobom będącym w kryzysie bezdomności, a według badań z marca w Krakowie jest ich około 1200. Rozpoczyna się kolejna akcja Czyste Tatry. Mówiliśmy o tym w wiadomościach. Obiecałem, że w magazynie powiemy wiele więcej, tym bardziej, że rozpoczął się nabór wolontariuszy.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Będzie druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie, tak prognozuje politolog Tomasz Synowiec z Klubu Jagiellońskiego. Jego zdaniem jest zdecydowany faworyt, ale drugie nazwisko oczywiste nie jest.
2: Faworytem jest jednak Łukasz Gibała i on jest wyraźnie na czele. Daleko jesteśmy od tego, żeby powiedzieć, że walka jest jakoś bliska rozstrzygnięcia, ponieważ no, jego główni konkurenci to zapewne Monika Piątkowska, Michał Drewniński, no, ale też pewnie Daria Gosek-Popiołek chciałaby się do tej walki włączyć i pierwsze sondaże dają jej jakąś nadzieję.
3: Czyli kto wejdzie do tej drugiej tury według pana?
2: Gdyby miał na dzisiaj obstawiać, to powiedziałbym, że największe szanse są na to, że druga tura będzie wyglądała Łukasz Gibała, Monika Piątkowska. No ale tutaj jesteśmy otwarci, jakby sytuacja jest taka, że jest jeszcze przestrzeń na różne konfiguracje. Możliwa jest taka konfiguracja, w której Monikę Piątkowską zastępuje Michał Drewnicki, ale też tak w 100% nie możemy wykluczyć drugiej tury, w której to Michał Drewnicki i Monika Piątkowska bez Łukasza Gibały się mierzą. To oczywiście byłaby pewna niespodzianka i jest to mniej prawdopodobne, ale ciągle możliwe. No i gdyby Monice Piątkowskiej bardzo źle szło, no to wtedy zwiększają się automatycznie szanse Darii Gosek-Popiołek, no ale to też jest już scenariusz, w którym ona raczej byłaby takim czartym koniem, który zaskoczył, gdyby weszła do drugiej tury.
3: Czy bycie kandydatem bez poparcia wielkich partii to w tych wyborach plus czy minus?
2: To jest pewnego rodzaju plus i jest pewnego rodzaju minus. Zazwyczaj jest to tego rodzaju minus, że rzadko pozwala to komuś się przebić. Łukasz Gibała już od wielu lat próbuje i dlatego jemu się to udaje. No i kiedy jest już na tym pierwszym miejscu w sondażach, no to brak poparcia dużych partii to jest większy plus niż minus, bo oczywiście brakuje mu zaplecza takiego instytucjonalnego wsparcia, które wielkie partie mogą załatwić, mogą z całego kraju ściągnąć 100 osób na finisz kampanii, a Łukasz Gibała nie może sobie na to pozwolić, bo nie ma skąd tych ludzi ściągnąć. Ale jest to też plus, ponieważ nie jest on aż tak bardzo obarczony tymi logami wielkimi, no bo wiadomo, że elektorat PiS na kandydatkę Koalicji Obywatelskiej zbyt chętnie nie zagłosuje, a elektorat Koalicji Obywatelskiej tym bardziej nie zagłosuje na kandydata PiSu. A Łukasz Gibała oczywiście ma swój elektorat negatywny, ale tego ogólnopolskiego problemu jest pozbawiony.
3: A czy te niespełna dwa lata na stanowisku wystarczy, żeby kandydaci przekonali, czy nowy prezydent przekonał do siebie mieszkańców i żeby no, zdobył to poparcie i zdobył później reelekcję?
2: To akurat każe czas, jakby nie zabroną takiego stanowiska, natomiast no, nasze dotychczasowe doświadczenia samorządy pokazują, że jednak bronienie pozycji zwykle jest łatwiejsze niż atakowanie, aspirowanie o daną pozycję. No i też żaden z kandydatów, który realnie chciałby zdobyć tą prezydenturę, nie mógł sobie pozwolić na to, żeby poczekać dwa lata, bo po prostu, po pierwsze, no, elektorat by mu się rozbiegł w różne strony, na po drugie byłoby jednak to ryzyko, że ten kto inny, kto zostałby tym kandydatem, że przez te dwa lata jednak skonsoliduje swój elektorat i przez to będzie trudniejszy do pokonania w tych normalnych wyborach w 2029 roku.
3: Jak by pan opisał emocje towarzyszące tej kampanii wyborczej?
2: Znaczy tak naprawdę te emocje jeszcze dopiero się rozkręcają, emocje jest na dość wczesnym etapie. Naturalnie na początku wydawało się, że wejdziemy z bardzo dużymi emocjami w kampanię wyborczą, no bo była to emocja poreferendalna, emocja z odwołania prezydenta Miszalskiego. Ale w związku z tym, że przez protest wyborczy pana Nowaka ta sprawa tak mocno się odwlekła, no to efekt jest taki, że już trochę ta emocja poreferendalna opadła, a emocja takiego czystego wyścigu wyborczego, ona nie zdążyła się jeszcze wystarczająco mocno nakręcić. Myślę, że jakby zacząć tak przepytywać ludzi, to sporo z nich wcale by jeszcze nie wiedziało, kiedy te wybory się odbędą.
1: Z Tomaszem Synowcem, politologiem z Klubu Jagiellońskiego, rozmawiał Kuba Solarz. Wybory na prezydenta stolicy Małopolski 27 września. Na razie komitety zbierają podpisy poparcia. Termin rejestracji kandydatów mija 3 września.

0: The smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Reklama. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
2: Podatki i budżet. Jakie będą finanse państwa w 2027 roku? Przystanek Veto. Prezydent przeciwny ustawie likwidującej wykluczenie komunikacyjne. Szczepionki na raka. Czy to metoda leczenia wszystkich odmian raka?
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
5: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
4: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
5: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570-750-570. KGMWęgiel.pl.
6: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Woda mineralna Kuracjusz Beskidzki 1 litr. Wybrane rodzaje 99 groszy za sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit 3 zgrzewki na osobę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 99 groszy. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.
7: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie ogłosił przetarg na nową pętlę tramwajową na Cichym Kąciku. I chociaż jest to w ramach zadania inwestycyjnego budowa linii tramwajowej Cichy Kącik Azory, to nowe torowisko nie sięgnie Azorów. Będzie mieć około 2 kilometrów.
2: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie ogłosił właśnie przetarg na opracowanie koncepcji dla linii tramwajowej Cichy Kącik, ulica Podchorążych. Daria Staniszewska, Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie. Ta trasa ma przebiegać wzdłuż ulicy Piastowskiej, natomiast sama koncepcja ma wskazać najkorzystniejszy wariant przebiegu tej linii. Zakres tej koncepcji to nie tylko sam przebieg linii tramwajowej, natomiast wykonawca będzie musiał pamiętać o tym, żeby również były infrastruktura techniczna, drogowa oraz pieszo-rowerowa. Nie może zapomnieć również o pętli, która ma powstać w ramach koncepcji. Ta pętla ma zastąpić obecnie funkcjonującą pętlę na Cichym Kąciku. Koncepcja ma przedstawić 2 warianty. Jeden z tych wariantów zakłada lokalizację pętli w rejonie istniejącego parkingu południowego przy stadionie miejskim. Natomiast druga lokalizacja tej pętli to skrzyżowanie przy ulicy Buszka.
3: Ciekawi nas kwestia nowej lokalizacji pętli tramwajowej. Jacek Mostakowski, Platforma Komunikacyjna Krakowa. Nie ukrywamy, że ta pętla druga przy Miasteczku Studenckim mogłaby być dość ciekawą lokalizacją, bo zapewniałaby obsługę tutaj i biurowców w okolicy, i osiedli, i też wspomnianego Miasteczka Studenckiego. Tam 2 odcinki tej linii tramwajowej były planowane. Pierwszy jest z Cichego Kącika do ciągu Bronowickiego przez ulicę Piastowską i tym właśnie teraz miasto zamierza się zająć. No i mamy 2 odcinek, czyli od ciągu Bronowickiego przez Łobzów do Azorów. No i tutaj miasto z kolei deklarowało, że prawdopodobnie zrezygnuje z tego odcinka, ale nadzieja jeszcze jest, więc zobaczymy.
2: Dzisiaj mamy konkretny krok, który możemy przedstawić mieszkańcom, czyli przygotowujemy zakres inwestycji od Cichego Kącika do ulicy Podchorążych. Natomiast jeśli chodzi o samą petycję, wiemy o tym, że ona wpłynęła do Urzędu Miasta. Jest ona teraz procedowana i zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie rozpatrzona.
3: Oba odcinki są kluczowe i muszą powstać jak najszybciej, przy czym oba też z różnych powodów. Ten odcinek z Cichego Kącika do ciągu Bronowickiego jest bardzo ważny właśnie dla mieszkańców Bronowic, dla wszystkich pasażerów z Bronowic, Bronowic Małych, też przesiadkowiczów z linii podmiejskich. Ile razy jest jakiś remont na odcinku do Bronowic, czy nawet wypadek, no to cały ten ciąg jest odcinany od komunikacji tramwajowej. Dokładnie to w tej chwili ma miejsce, prawda, jest zamknięty węzeł przy Teatrze Bogatela, no i Bronowice stały bez tramwajów. I w podobnej sytuacji są też mieszkańcy Azorów. No tam planowana jest linia tramwajowa z Krowodrzy Górki, właśnie do osiedla Azory. Ona ma powstać w najbliższych latach, ale po jej wybudowaniu też będzie taka sytuacja, że spora część północy Krakowa, czyli Azory, Krowodrza Górka, Górka Narodowa, Prądnik Biały, one wszystkie będą wisieć na jednym odcinku tramwajowym tej od Krowodrzy Górki do dworca towarowego. Jak tam będzie remont, jak będzie wypadek, tak samo cała ta północ jest odcięta od tramwajów. Połączenie autobusów zdecydowanie nie wystarcza. Autobusy stoją w korkach, łapią opóźnienia, są mniejsze, są w stanie zabrać mniej pasażerów. I nawet jeśli miasto zapewni wyższą częstotliwość, to z doświadczenia wychodzi, że po prostu i tak te autobusy jeżdżą przeładowane. No tak jest na przykład obecnie, gdzie pasażerowie, zwłaszcza w roku szkolnym w czerwcu, bardzo skarżyli się na tłok w autobusie zastępczym 704 do Bronowic.
1: Oferty do przetargu będzie można składać do 25 września, a na budowę przewidziano ponad 2 lata. 17:30 Fancy w Radiu Plus.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Jedni kibice być może pamiętają, że pierwsze derby Wieczystej w Ekstraklasie dzisiaj o 20:30. Wieczysta zagra z Krakowią. O szczegółach opowie Oskar Płatek.
2: Obie drużyny są po swoich pierwszych wygranych w sezonie. Krakowia wygrała 2-1 z Rakowem Częstochowa, a Wieczysta 4-3 z Piastem Gliwice. Ten drugi mecz był wyjątkowo emocjonujący, bo swoje 3 bramki Piast zdobył po 86 minucie.
3: Pierwsze minuty w szatni byłem wkurzony, zbyt nerwowo się zrobiło. Natomiast to jakby nie wyklucza tego, że radość z pierwszej wygranej Wieczystej w Ekstraklasie była spora. Przed nami pierwszy dla Wieczystej mecz derbowy w Ekstraklasie. Liczymy na to, że będzie to ciekawe, interesujące widowisko. Decydującą rolę będą miały indywidualności. Różne rzeczy mogą się zdarzyć. Musimy być przygotowani na to, że atmosfera będzie gorąca mimo wszystko.
2: Mówi trener Wieczystej Kazimierz Moskal i dodaje, że trudno przewidzieć reakcję kibiców. A reakcje na pewno będą, ponieważ kapitan Wieczystej, Mikkel Mojgor, do niedawna grał jeszcze w zespole rywali. To będzie intensywna gra. Obie drużyny mają wiele atutów. W Krakowi zawodnicy grają ze sobą od dawna. U nas w Wieczystej mamy wielu nowych graczy, więc może chwilę zająć, zanim się w pełni poznamy. Tak, z pewnością będzie to wielka walka. Krakowie nie zamierza odpuszczać. W obecnej kolejce drużyna ma 5 punktów, o 2 więcej od Wieczystej. Ta przewaga może być jednak chwilowa, bo Wieczysta nie rozegrała jeszcze czwartego meczu.
4: W tych derbach Krakowa nie tylko z Wieczystą, ale też z Wisłą. Chcemy się pokazać jak najlepszej strony, bo wiemy, że dla naszych kibiców te mecze są wyjątkowe i jest dodatkowa mobilizacja, więc zaczynając od najbliższego meczu derbowego chcemy wyciężać po prostu.
2: Mówi Dominik Piła, zawodnik Krakowi, a trener Bartosz Grzelak dodaje.
5: Derby to derby. Nasi kibice zawsze chcą czuć dumę z naszego klubu i dla nich to szczególnie jest bardzo ważne.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Duży stół, przy którym ciągle coś się dzieje. Nostalgiczna muzyka i narrator. To poruszający spot Zupy na plantach. Organizacji, która pomaga osobom w kryzysie bezdomności na terenie Krakowa. Ten film pokazuje, że pomoc drugiemu człowiekowi zaczyna się od zauważenia go i wysłuchania.
2: Gdybym miał taką możliwość, żebym mógł usiąść przy stole mojej babci, byłbym bardzo szczęśliwym człowiekiem. Po prostu zdarzyło mi się tak, że od stołu odszedłem.
3: Justyna Pertkiewicz i od kilku lat jestem wolontariuszką Zupy na plantach. Głównym bohaterem tego spotu jest stół, przy którym dzieje się życie, przy którym spotykają się ludzie, rozmawiają, a z drugiej strony przenosimy się do pustostanu, gdzie mieszka Marek, gdzie też jest stół, ale przy którym on jest sam. Samotność na ulicy jest czymś, co najbardziej doskwiera.
4: Co chcieliście pokazać?
3: Jeżeli człowiek trafia na ulicę, to znaczy, że po drodze wywróciło się wiele rzeczy. I to, że nie ma domu, to jest jedno. Najtrudniejsze, wydaje mi się, w tym życiu na ulicy jest to, że skoro tam się już ktoś znalazł, to znaczy, że nie ma nikogo, zupełnie nikogo, jest zupełnie sam. I właśnie to chcieliśmy pokazać też w tym spocie. Dramatem tych ludzi nie jest to, że nie mają kanapki, czy że nie mają stołu, tylko właśnie to, że są samotni.
2: Brakuje mi tego stołu, żeby tak usiąść razem po prostu, spotkać się i pogadać. Za tym tęsknię najbardziej.
4: W marcu przeprowadzono badanie. Co pokazało?
3: W marcu tego roku na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostało przeprowadzone badanie. W ramach tego badania przeprowadzono liczenie osób w kryzysie bezdomności. W Krakowie według tych badań przebywa, to są dane z marca, 1197 osób w kryzysie bezdomności. Część z tych osób korzysta z placówek, z noclegowni, część żyje na ulicy po prostu w pustostanach, namiotach czy po prostu na ławkach. Są wśród tych osób również osoby, które znajdują się poza systemem pomocy społecznej. Właśnie do takich osób wychodzimy z pomocą, zauważamy po prostu te osoby.
4: Za oknami jeszcze letnia pogoda, ale powoli zbliżamy się do jesieni. Osobom w kryzysie bezdomności znów będzie trudniej. Jak wspiera Zupa na plantach?
3: Zupa na plantach nie udziela wsparcia materialnego. Raz w tygodniu jeździmy w tak zwane miejsca niemieszkalne, czyli właśnie do osób żyjących w skrajnie trudnych warunkach. Mamy ze sobą herbatę, mamy ze sobą kanapki, w okresie zimowym mamy ze sobą zupę, ale jest to gest, bardziej taki pretekst do rozmowy. Raz w miesiącu organizujemy spotkania na skwerze Wajdy na plantach i tam mamy faktycznie tą zupę. Natomiast to jest też taka bardziej przestrzeń do spotkania nas z osobami w kryzysie bezdomności i również dla nich między sobą, dlatego że oni takich miejsc po prostu nie mają. Celem Zupy na plantach jest bardziej zauważenie, podpowiedzenie też niektórym osobom, co mogą zrobić. Prowadzimy również program Zupowe Mieszkanie, gdzie tutaj jest taka bardziej realna pomoc, co pod opieką asystentek, ludzi, którzy tam profesjonalnie pomagają im i znaleźć pracę i w ogóle nauczyć się jakby życia po tej domnej stronie. Zupa generalnie to jest właśnie mnóstwo wolontariuszy, którzy z tą kanapką wyjeżdżają po prostu rozmawiać i zauważyć drugiego człowieka, jako człowieka właśnie.
4: Czy potrzebujecie wsparcia finansowego, czy może w postaci wolontariuszy?
3: Jednego i drugiego potrzebujemy i zapraszamy serdecznie do dołączenia do naszych wolontariuszy. W wolontariacie Zupy na plantach najważniejsze jest to, czy właśnie wyjeżdżamy w odwiedziny do znajomych. Ludzi, którzy są takimi samymi ludźmi jak my. Cieszymy się z ich małych sukcesów. O to chodzi w Zupie na plantach i w byciu wolontariuszem, żeby właśnie to zrozumieć i zauważyć ich po prostu.
1: A spotkania dla nowych wolontariuszy odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca o 18:30 w żywej pracowni przy Celnej w Krakowie. Najbliższe takie spotkanie 10 września. Więcej informacji o tym, jak można pomóc we wsparciu osób będących w kryzysie bezdomności, znajdą Państwo na stronie zupanaplantach.pl.
0: W rytmie wydarzeń z Radiem Plus.

0: Reklama.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
3: Malinowcy znaleźli się w opałach.
4: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepsze opał.
5: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce to wóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570-750-570. KGMWęgiel.pl.
6: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: Podatki i budżet. Jakie będą finanse państwa w 2027 roku? Przystanek Veto. Prezydent przeciwny ustawie likwidującej wykluczenie komunikacyjne. Szczepionki na raka. Czy to metoda leczenia wszystkich odmian raka?
6: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
8: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
9: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
8: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
9: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
0: Reklama.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Wspominaliśmy o tym, że rozpoczyna się kolejna akcja Czyste Tatry. Przez 15 lat zebrano prawie 5 ton śmieci w Tatrach, ale widoczna już jest tendencja spadkowa. W miasteczku edukacyjnym na Górnej Równi Krupowej w tym roku będą koncerty, gastronomia i wiele innych atrakcji. Wciąż poszukiwani są wolontariusze do sprzątania gór.
2: Robert Korzeniowski, ambasador akcji Czyste Tatry, Eko Małopolska. To jest 15 już edycja akcji Czysta Polska w wydaniu Czyste Tatry tym razem. Ja już byłem na edycjach, które dotyczyły też Bałtyku, lasów. No staramy się, żeby nasza Polska była piękniejsza, żeby edukacja ekologiczna była coraz głębsza, coraz szersza, międzypokoleniowa. Tutaj dzieci bardzo często uczą rodziców, jak powinni się proekologicznie zachowywać. Ja sam jako człowiek sportu mam na uwadze to, że my korzystamy z tej natury, jesteśmy w pięknym terenie i warto zadbać o to, by ten teren był tak piękny jak teraz, a może jeszcze piękniejszy, bo nieraz zdarza nam się go naprawiać i zbierać tony śmieci w miejsc, które powinny być czyste i wyłącznie epatować nas przyrodą.
3: Sławek Rykowski, rzecznik prasowy wydarzenia Czyste Tatry Eko Małopolska 2026. Zapraszamy do rejestracji, tak, bo rejestracja już się rozpoczęła, trwa do 28 sierpnia. Poprzez stronę czystapolska.org.pl można się rejestrować. Zostaną jeszcze wolne miejsca po tej rejestracji, choć wątpię, bo to tylko 1000 miejsc, to będzie wtedy możliwość jeszcze zarejestrowania się jako wolontariusz bezpośrednio już przy wejściu na szlaki, przy wejściu na Gubałówkę i na kolejkę na Kasprowy Wierch.
2: Lubię to po prostu, uważam, że jesteśmy coś winni jako sportowcy, jako mistrzowie społeczeństwa, ale też uważam, że powinniśmy dzisiaj, będąc na tym etapie życia, kariery zawodowej, rozwoju, myśleć o tym, co będzie po nas, a zdecydowanie takie zwrócenie się ku naturze, ku dobru ogólnonarodowemu, to jest coś, co powinniśmy robić właściwie na co dzień i nie zadawać sobie pytań, czy mamy czas, czy mamy przestrzeń na to, ile to nas samych energii i środków kosztuje.
3: To jest impreza dwudniowa. 28 sierpnia w sobotę rozpoczynamy edukację proekologiczną w miasteczku ekologicznym na Górnej Równi Krupowej. Od godziny 11 do godziny 17 będziemy tam mieć szereg atrakcji, między innymi warsztaty ekologiczne, edukacje, technologie, różne działania sportowe, rekreacyjne. Naprawdę warto w tym uczestniczyć. W sobotę 29 sierpnia rano wolontariusze idą na szlaki sprzątać. Od 11 do 15. Miasteczko ekologiczne na Górnej Równi Krupowej nadal działa. Wszystkie atrakcje będą tam non-stop dostępne. Kończymy potem te działania i o godzinie 19 na scenie wielki finał akcji Czyste Tatry Eko Małopolska, a tuż potem o 19.30 koncert najpierw Basi Giewont, a o 20.30 Sary James. Wszystkie te wydarzenia, to warte podkreślenia, są całkowicie bezpłatne. Zapraszamy wszystkich.
1: Informacje zebrał dla nas Olek Ruszkowski, a więcej informacji na temat akcji Czyste Tatry na stronie czystapolska.org.pl. Kolejny magazyn reporterów w poniedziałek od 17. Dziś to wszystko. Bogdan Ingersleben, dziękuję, że Państwo wysłuchali tego, co przygotowali reporterzy. Ja zostanę z Państwem do 20. Na razie czekamy na wiadomości.

0: Katastrofa szybowca pod Lesznem. Pilot zginął na miejscu. Nocna obława na Podkarpaciu. Zatrzymani w związku z nielegalnym laboratorium narkotyków. Powiemy też o krajowym treningu reagowania. To już niedługo w wielu miejscach w kraju. Jest 18. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Katastrofa lotnicza w Wielkopolsce, pod Lesznem, w okolicach tamtejszego aeroklubu rozbił się szybowiec. Pilot zginął na miejscu.
1: W trakcie wykonywania lotów komercyjnych szybowcem mężczyzna wpadł w korkociąg, nie wyprowadził go, uderzył z wysokości około 500 metrów o ziemię. Był to mężczyzna, mieszkaniec Poznania w wieku 67 lat.
0: Relacjonuje Anna Stelmaszczyk z policji w Lesznie. Na miejscu nadal trwa akcja służb. Finał nocnej obławy na Podkarpaciu. Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali w Jodłowej trzech mężczyzn. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, mogą mieć związek z nielegalnym laboratorium narkotyków.
2: W trakcie tych czynności funkcjonariusze zatrzymali trzy osoby. One zostaną doprowadzone do prokuratury. Tam zostaną im przedstawione prawdopodobnie stosowne zarzuty, aczkolwiek obecnie jest za szybko, aby o tym jeszcze mówić.
0: Mówi rzecznik CBŚP Krzysztof Wrześniowski. Śledczy nie informują na razie o szczegółach. Kolejne dwie osoby poszkodowane w wypadku autokaru na Węgrzech wróciły do Polski. Samolot z pacjentami wylądował na lotnisku Rzeszów-Jasionka. Na Węgrzech zostało jeszcze troje najciężej rannych. Ich stan na razie nie pozwala na transport do kraju. O szczegółach Agnieszka Gazda-Muła. Co z osobami, które wróciły właśnie do Polski?
3: Podobnie jak w przypadku poprzednich transportów, poszkodowani trafili do rzeszowskich szpitali. Rodziny ofiar i poszkodowanych mogą liczyć na wsparcie psychologiczne pod numerem telefonu 889 052 667. Formalności ograniczono do minimum, wyjaśnia wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul.
4: Wystarczy podać adres, pod jaki psycholog powinien przyjechać. Nie trzeba żadnych pism, żadnych wniosków, żadnych maili.
3: Przypomnę, że w węgierskich szpitalach przebywają obecnie jeszcze trzy osoby. Jednak ich stan zdrowia nie pozwala na ich powrót do Polski.
0: Na przyszły tydzień zaplanowano natomiast sprowadzenie ciał wszystkich 12 ofiar wypadku. Następnie śledczy planują przeprowadzenie sekcji zwłok. Przypomnijmy, do wypadku doszło w niedzielę na węgierskiej autostradzie M3. Autokarem jechało 59 osób, które wracały z pielgrzymki do Medjugorje.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Rozpoznaj, sprawdź, działaj. To hasło krajowego treningu reagowania, który 29 sierpnia odbędzie się w całym kraju. W Krakowie centralnym punktem wydarzenia będzie rynek główny. Szkolenie pod okiem policji i straży pożarnej będzie można przejść od godziny 10 do 16.
6: Tam będą mogli się nasi goście dowiedzieć tego, w jaki sposób rozpoznać sygnały alarmowe. Nauczyć się weryfikować informacje. Dowiemy się, w jaki sposób ustalić, gdzie takie miejsce schronienia jest najbliżej nas. Także będzie możliwość dowiedzenia się, w jaki sposób powinien być spakowany plecak ewakuacyjny.
0: Opowiada Maksymilian Kosowski, rzecznik wojewody małopolskiego. Poza krakowskim rynkiem uruchomione zostaną setki punktów edukacyjnych.
7: Trzy minuty po 18, za niecałą godzinę o 19 kolejne wiadomości w Radiu Plus Lionel Richie. Bogdan Ingersleben, kłaniam się Państwu, do 20 będę Państwu towarzyszył.

www.radio-plus.pl. Taki adres mailowy dzisiaj będzie potrzebny w odpowiednim czasie, gdy będę chciał się z Państwem podzielić książką, którą przyniosłem do studia, ale na pewno dzielić będziemy się informacjami o tym, co wydarzy się w najbliższym czasie w Krakowie, okolicach, byście Państwo mogli zaplanować jakoś najbliższych kilka dni, przede wszystkim weekend. Staram się od poniedziałku opowiadać różne rzeczy. Dziś kolejne ciekawostki. Tak od razu, czy Państwo macie już plan na najbliższą niedzielę? Bo jeśli nie, to może wybiorą się Państwo na piknik rodzinny na Kolnej. Tam od 11 do 17 wiele atrakcji dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, między innymi kajaki, deski, SUP, animacje, gry i zabawy rodzinne. Będzie też strefa gastronomiczna. Wstęp bezpłatny. Dla najmłodszych animacje, gry i zabawy przygotowane z myślą o wspólnym spędzaniu czasu przez całe rodziny. Będą również emocje sportowe i okazja do kibicowania uczestnikom zmagań kajakowych. Organizatorzy, tak jak wspomniałem, zaplanowali także zorganizowanie strefy gastronomicznej, gdzie będzie można odpocząć i posilić się. Piknik na Kolnej, myślę, że to propozycja dla tych, którzy lubią ruch, wodę i dobrą zabawę. Będzie można spędzić czas z dziećmi, popróbować nowych sportów, spotkać się z rodziną, przyjaciółmi albo po prostu odpocząć nad Wisłą.

0: gdzieś będzie kres. Czy tam gdzieś,
1: czy tam gdzieś
0: będzie kres,
1: będzie kres.

0: To dzięki między innymi tej piosence, a tekst napisał Edward Stachura, Homo Homini, uzyskali sławę. 12 minut po 18. Kolejna propozycja na najbliższą niedzielę to Ogród Doświadczeń imienia Stanisława Lema. Na te lato ogród przygotował rodzinne warsztaty, które łączą naukę z kreatywną zabawą. Zajęcia przeznaczone są głównie dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat i ich opiekunów. Te niedzielne warsztaty będą okazją do wykonania wirującego dysku, zabawki wykorzystującej energię magazynowaną w skręconej nitce. Uczestnicy poznają mechanizm jej działania i przekonają się, jak zjawiska obserwowane w przyrodzie mogą stać się inspiracją dla prostych, ale też zarazem fascynujących eksperymentów. Warsztaty w Ogrodzie Doświadczeń imienia Stanisława Lema rozpoczynają się o 11:00. Trwają około 30 minut. Przeznaczone są dla grup liczących maksymalnie 8 dzieci wraz z opiekunami. Udział jest możliwy na podstawie biletu wstępu do Ogrodu Doświadczeń.
1: Pozdrawiam wakacyjnie wszystkich słuchaczy Radia Plus. Beata Kozidrak. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
0: Radio Plus. 13 minut po 18:00.

0: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
3: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
2: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
3: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGM Węgiel.pl.

0: panele laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Woda mineralna Kuracjusz Beskidzki 1 litr. Wybrane rodzaje 99 groszy za sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit 3 zgrzewki na osobę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 99 groszy. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Reklama.

0: Za tydzień, 29 sierpnia, będzie ostatnia okazja, żeby zajrzeć za mury do klasztornych ogrodów. To w ramach letniej szkoły miejskich ogrodników. Swoje ogrody otworzą cystersi w Mogile. Dlaczego o tym mówię już dziś, skoro to dopiero za tydzień? Bo w poniedziałek rozpoczną się zapisy.
1: Ojciec Maciej Majdak, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Krakowie Mogile. Ogród klasztorny w naszym opactwie przez wiele, wiele lat stanowił ważną część wyposażenia, utrzymania klasztoru. Oprócz ogrodu, który istnieje do dzisiaj, ogród warzywno-jarzynowy, jest również sad, były również stawy rybne, z których korzystali zakonnicy, aby utrzymać siebie, również było też to źródło dochodu.
2: Łukasz Szydłak, zarząd zieleni miejskiej w Krakowie, zajmuje się projektami z miejskiego ogrodnictwa. Te zakony, jak przybywały do naszego miasta, to nie tylko krzewiły wiarę, ale też przynosiły ze sobą różne rozwiązania właśnie związane z uprawą roślin albo zakładaniem stawów rybnych.
1: Historia tego miejsca to jest historia tutejszych zakonników. Przyroda, która się budzi na wiosnę, która się rozwija z czasem, w lecie dojrzewa, na jesień są zbiory. Tak samo tutaj życie zakonne toczyło się według tej zasady. Było też magazynowanie zbiorów, robienie różnych przetworów. To wszystko miało służyć ku temu, aby zakonnicy mogli żyć właśnie według tej zasady módl się i pracuj, czyli ora et labora.
3: Jak jest dzisiaj? Jaka jest rola tego ogrodu?
1: Spełnia te same role, co spełniał w historii, czyli jest częścią, którą uprawiamy, z której się utrzymujemy, która nas żywi. Jest też częścią taką, można powiedzieć, turystyczną, rekreacyjną. Jest część taka parkowa, gdzie można spokojnie odpocząć w tym zgiełku codziennego życia. Jest również miejscem, gdzie można pomodlić się. Nasz ogród klasztorny w tej części takiej parkowej posiada stację drogi krzyżowej.
3: Co będzie można zobaczyć podczas letniej szkoły ogrodników? Mieszkańcy będą mieć niepowtarzalną okazję, żeby zajrzeć za klasztorne mury, żeby sprawdzić, jak wyglądają te ogrody. Aleksandra Mikolaszek, zarząd zieleni miejskiej w Krakowie. Też nie zabraknie wielu smaczków, ciekawostek, także zapraszamy serdecznie.
1: Ogród jest w pewnej części zamknięty ze względu na klauzurę, jakąś taką przestrzeń tylko i wyłącznie dla zakonników. Jeżeli chodzi o to nasze spotkanie. Myślę, że będzie możliwość wejścia w takie miejsca, gdzie normalnie wejść nie można, aczkolwiek nie jest to pokazanie wszystkiego, bo wiadomo, wszystkiego się nie da pokazać. Myślę, że przejście z przewodnikiem, z tutejszym zakonnikiem będzie też ciekawą sprawą, że miejsca, które widzimy, okraszone jakąś opowieścią, historią, będą dodatkowo ciekawsze. Przejdziemy przez miejsca, które są tą częścią parkową, ale są też częścią gospodarczą. Chcemy zobaczyć, co w tym roku właśnie nasza wspólnota hoduje, pragnie, aby wyrosło. Tak więc zobaczymy sobie, przejdziemy obok szklarni. Najciekawszą, myślę, rzeczą wśród tych ciekawych jest pas drzew metasekwoi posadzonych lata temu, które robią takie bardzo imponujące wrażenie, gdy się je obserwuje i teraz w okresie letnim, potem na jesień w innych porach roku. Zatrzymamy się również przy tak zwanym zielniku Opata. Jest to miejsce, które powstało tutaj podczas remontu wewnętrznego dziedzińca naszego opactwa. Tam zobaczymy, jakie zioła hodowane są do tej pory, jako przypomnienie, że właśnie w tym miejscu również to ziołolecznictwo było praktykowane przez zakonników.
0: Liczba osób, które będą mogły tam zajrzeć, no jest ograniczona. To jednak ogród, więc tak jak wspomniałem, zapisy. A zapisy rozpoczną się w poniedziałek o 7 rano. Zaglądajcie Państwo na stronę Zarządu Zieleni Miejskiej. Kto pierwszy, ten lepszy.
4: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
0: 18:30 Skaldowie w Radio Plus.

dzisiaj 21 dzień sierpnia. Przed rokiem zmarł Stanisław Sojka, wokalista, pianista, ale też grał na gitarze i na skrzypcach. Kompozytor, aranżer, miał 66 lat. A w 1938 roku, też 21 sierpnia, w Houston na świat przyszedł Kenny Rogers, wokalista, kompozytor, aktor. Karierę rozpoczynał w zespole The First Edition jako solowy artysta. Wprowadził na listy przebojów z muzyką country ponad 120 utworów. Między innymi Lucille i Gambler. Nagrywał z Sheena Easton, z Dolly Parton, z Kim Carnes. Jego piosenki zostały wykorzystane w kilkudziesięciu filmach długometrażowych i filmach, które były przeznaczone do telewizji. Słuchają Państwo Radia Plus.

Słuchaliśmy już do tekstu Stachulium, teraz do tekstu Tuwima. Radio Plus. Kolejna propozycja to propozycja dla Państwa z dziećmi. Kino Lato, wakacyjny cykl filmowy dla młodych widzów, realizowany jest w kinie Kika. Najbliższy pokaz w poniedziałek, 24 sierpnia o 16, a potem od 25 do 28, czyli od wtorku do piątku o 11.30. Będzie można zobaczyć animację Pucio kocha zwierzaki. A u Pucia dużo się dzieje, spędza wakacje u dziadków na wsi i sadzi swoje pierwsze drzewo, a w czasie spaceru w parku rusza z misią na misję ratunkową, żeby odnaleźć psa sąsiadów. Kiedy ich własny ukochany Funio gorzej się czuje, rodzeństwo robi co w ich mocy, by poprawić mu humor. Wygląda jednak na to, że czas odwiedzić weterynarza. Emocji nie zabraknie również w przedszkolu, gdzie Pucio pomagać będzie nowej koleżance. Ta animacja Pucio kocha zwierzaki, która wyświetlana będzie od poniedziałku, w poniedziałek o 16, a potem o 11.30. Ta animacja przeznaczona jest dla dzieci powyżej 4 roku życia. Podałem adres mailowy i jak na razie uzyskałem pozdrowienia. Pani Mario, bardzo dziękuję za pozdrowienia, również pozdrawiam. Miłego słuchania Radia Plus.

W najbliższą niedzielę mogą się Państwo wybrać na ostatni koncert, który odbędzie się w ramach tegorocznych podgórskich letnich koncertów. Podgórskie letnie koncerty odbywają się w kościele świętego Józefa w Rynku Podgórskim. Od 16:00 Patrycja Wiatr, sopranistka z towarzyszeniem pianisty Marty Ziobro. Wstęp na koncert jest bezpłatny, a w czasie koncertu usłyszą Państwo wybrane dzieła m.in. Pergolesiego, Mozarta, Bacha, ale będzie też Ave Maria polskiego kompozytora Maklakiewicza. Kościół w Rynku Podgórskim, kościół pod wezwaniem świętego Józefa, godzina 16:00, niedziela, podgórski letni koncert. Brian Ferry w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Malinowcy znaleźli się w opałach.
4: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
5: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce to wóz gratis. Jedyny w Polsce. W Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel. Dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
6: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
7: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
6: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
7: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
8: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaaauto.pl.
0: Reklama.
9: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: No może w niedzielę chcą się Państwo wybrać poza Kraków, albo mają po prostu bliżej, do Jaszczurowej. Tam odbywać się będzie Małopolski Festiwal Smaku. To ostatnie spotkanie tegorocznej edycji festiwalu. Będzie okazja, by w jednym miejscu spotkać ludzi, którzy stoją za najlepszymi smakami Małopolski. Będzie okazja popróbować regionalnych specjałów, porozmawiać i spędzić niedzielę tak, jak powinno się spędzać ostatnie dni wakacji, bez pośpiechu. Za to z rodziną, przyjaciółmi i z czymś dobrym na talerzu. Będą stoiska pełne regionalnych serów, wędlin, pieczywa, miodów, przetworów, słodkości. Pokazy kulinarne Mikołaja Reja, atrakcje dla dzieci, warsztaty, konkursy. A na koniec koncert zespołu Kombi Łosowski.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
2: W sobotę 22 sierpnia aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
4: Za niecałe 3 minuty będzie 19, a o 19 w Radiu Plus wiadomości. Na razie Genesis.

0: Dymisja w rządzie to po aferze wokół raportu stworzonego z pomocą AI. Burze i intensywne opady, alerty niemal dla całego kraju. Zbliża się koniec wakacji, sprawdzimy, czy uczniowie są na to przygotowani. Jest 19, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dymisja po aferze w sprawie raportu o Polakach. Barbara Mróz-Gorgoń zrezygnowała z funkcji pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. O swojej decyzji poinformowała w mediach społecznościowych. Dymisja najpewniej związana jest z aferą w sprawie raportu Polaków portret własny, który miał zostać przygotowany przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Mam nadzieję, że ważny dla Polski projekt będzie kontynuowany, podkreśliła w swoim wpisie Barbara Mróz-Gorgoń. Służby w pełnej gotowości. W związku z prognozowanym załamaniem pogody w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się odprawa pod przewodnictwem wiceszefa MSWiA Wiesława Leśniakiewicza. Wojewodowie i przedstawiciele służb rozmawiali o prognozach na najbliższe godziny, bo wieczór i noc mogą być niebezpieczne. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i IMGW ostrzegają przed burzami i intensywnym deszczem. Synoptycy wydali alerty drugiego stopnia niemal dla całego kraju. Nawałnice mogą w nocy nawiedzać centralną, wschodnią i południową część kraju. Burzom będą towarzyszyły ulewy.
1: Dobowe opadów wyniosą od 40 do 60 mm, lokalnie nawet 70, i to jest tak naprawdę miesięczna porcja sierpniowego deszczu w jedną noc. I stąd właśnie IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia.
0: Podkreśla Michał Brennek z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Miejscami będzie też mocno wiało, w porywach do 110 km na godzinę. Gigantyczne utrudnienia czekają kierowców na autostradzie A2 między Warszawą a Łodzią. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad za niewiele ponad miesiąc rozpocznie rozbudowę trasy o kolejne pasy ruchu. Drogowcy podpisali dziś umowę na pracę na odcinku między Łowiczem a granicą województwa łódzkiego. Pierwsze prace ruszą na początku października.
2: I wtedy będzie prowadzona nowa organizacja ruchu, wtedy będzie ograniczenie prędkości na całym odcinku do 70 km na godzinę. Wtedy też pojawi się odcinkowy pomiar prędkości. Prace przygotowujemy tak, aby te utrudnienia były jak najmniejsze. Pamiętajmy o tym, że już dzisiaj bardzo trudno jeździ się tą drogą, dlatego decyzja zapadła o tym, żeby ją rozbudować.
0: Mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak. W czasie rozbudowy do dyspozycji kierowców mają pozostać po dwa pasy w obu kierunkach.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Wielkimi krokami zbliża się 1 września, czyli początek roku szkolnego. Czy uczniowie są już przygotowani? To sprawdzała w Łodzi nasza reporterka Elżbieta Piotrowska.
4: Czy macie już wyprawkę do szkoły?
5: Ja jeszcze nie.
6: Mam już prawie, że wszystko.
7: Nie, zeszyty niepotrzebne.
4: A dlaczego?
7: No ja na iPadzie piszę wszystko.
6: Mamy?
4: Wszystko?
6: Wszystko. Plecak, piórnik, zeszyty, kredki, długopisy.
4: A podręczniki?
6: Podręczniki dostajemy ze szkoły. Jedynie ćwiczenia, jeżeli mają być dołożone do danego przedmiotu, to trzeba tam drobną opłatę uiścić. To, że dzieci otrzymują podręczniki ze szkoły, jest to jednak wielka ulga dla portfela rodziców. Szczególnie po wakacjach.
4: Dużo w tym roku trzeba wydać na wyprawkę?
6: Jak się nie szaleje, wybiera się tylko to, co jest potrzebne, to można niedużą sumę.
7: Same podręczniki to potrafią kosztować 400.
5: Tak 600 wyszło.
0: Z uczniami i rodzicami z Łodzi rozmawiała Elżbieta Piotrowska.

0: 8 minut po 19. Bogdan Ingerslewen, kłaniam się Państwu. Do 20 będziemy razem. W tej godzinie zabiorę Państwa na pewno do Zakopanego. Tam rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Myślami wybierzemy się do Pekinu, a resztę czasu spędzimy jak najbardziej w Krakowie. Mówić będę o tym, jak można w Krakowie spędzić interesująco najbliższe dni.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
0: Edyta Górniak w Radio Plus.

Czy Państwo wiedzą, po co malowano białe strzałki i inne oznaczenia w czasie wojny na ścianach kamienic? Jak Niemcy przygotowywali się do nalotów bombowych? Co wybudowano w czasie okupacji? Co jeszcze miało powstać? Czy Polacy mogli korzystać z Parku Krakowskiego? Co kryje wnętrze schronu przeciwlotniczego? Jeśli Państwo nie wiedzą, to na te i na wiele innych pytań będzie można znaleźć odpowiedź w czasie najbliższego spaceru historycznego pod hasłem Wojenne tajemnice Krowodrzy. Ten spacer odbędzie się jutro z biurka o 11 na dziedzińcu oddziału ulica Pomorska Muzeum Krakowa przy ulicy Pomorskiej 2. Spacer zakończy się zwiedzaniem podziemnego schronu przeciwlotniczego. Ten schron z 1944 roku jest w Parku Krakowskim. Przewodnikiem będzie Mariusz Bębenek, pasjonat historii Krakowa, badacz wojennych dziejów miasta, radny dzielnicy zarazem. Istnieje też możliwość zwiedzania schronu przeciwlotniczego bez udziału w spacerze. Schron będzie udostępniony od 11 do 14. Udział w tym wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny, nie są potrzebne żadne zapisy. Szade w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
3: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
2: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
3: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570 kgmwęgiel.pl.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
6: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Reklama.
11: 24 minuty po 19 Europe w Radio Plus. Za chwilę przeniesiemy się myślami do Pekinu. I przyda się adres mailowy b.ingersleben@radio-plus.pl. Ale to dopiero za chwilę.

0: Państwo pamiętają, że w niedzielę warto wybrać się w okolice Nowochódzkiego Centrum Kultury. Na scenie plenerowej odbywać się będzie 6. edycja Nowochódzkich Senioraliów. To wydarzenie, które promuje aktywny styl życia, integrację międzypokoleniową i wspólne spędzanie czasu. Początek wydarzenia planowany jest na 15. To wydarzenie zainauguruje polonez w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Nowa Huta. Ale już wcześniej, bo od 13 zainteresowani będą mogli korzystać z badań profilaktycznych, a także odwiedzić przygotowane strefy aktywności. W programie senioraliów są także występy zespołów senioralnych, pokazy mody Nowej Huty, warsztaty dla seniorów i zabawa taneczna z zespołem Silver Moon. Muzycznym punktem kulminacyjnym będzie koncert Magdy Staczkowskiej z zespołem. Senioralia na scenie plenerowej Nowochódzkiego Centrum Kultury potrwają do godziny 22. Udział we wszystkich atrakcjach jest bezpłatny.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
2: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Woda mineralna Kuracjusz Beskidzki 1 litr. Wybrane rodzaje 99 groszy za sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit 3 zgrzewki na osobę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 99 groszy. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
5: Malinowcy znaleźli się w opałach.
6: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
7: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce to wóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
8: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
10: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręcznik

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny miks rozpoczynamy w klimatach lat 90. To najpopularniejsze boys bandy tej dekady. NSYNC, Tearing Up My Heart i Backstreet Boys w nagraniu Game.

0: Niemiecki gwiazdor muzyki dance Rill McCoy utworem It's On You zakończył ten mix.
1: Reklama.
2: Malinowcy znaleźli się w opałach.
3: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
4: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce to wóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGM Węgiel.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Pora na klimaty lat 80. ubiegłego wieku. Na początek szwajcarska grupa Joy i utwór zatytułowany Touch by Touch. Potem duet Erasure, Ola Moore, a także formacja Monte Cristo w nagraniu Lady Valentine.

wielki hit dyskotek drugiej połowy lat 80. piosenka Touch My Heart i Danuta Lato. Teraz już Savage w nagraniu Goodbye, potem Fantastic Maria Nomas, a także duet Rigueira w utworze Vamos a la Playa.

0: Radio Plus Kraków. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny piątkowy miks otwierają polskie wielkie przeboje. Ostatni raz zatańczy ze mną i Krzysztof Krawczyk, a także Dziewczyny lubią brąz w wykonaniu Ryszarda Rynkowskiego.

To była amerykańska ikona muzyki lat 80. ubiegłego wieku, Cyndi Lauper, a teraz Australijczyk Jason Donovan, aktor i wokalista, przypomni się przebojem Nothing Can Divide Us. Potem Liza Minnelli i duet Pet Shop Boys w nagraniu Losing My Mind.

To była Liza Minnelli, a towarzyszyli jej Milton Anticrystal z duetu Pet Shop Boys, teraz London Boys i London Nights, a także grupa OMD w nagraniu Pandora's Box.

śpiewała Amanda Lear, a przed nami kolejne gwiazdy muzyki dyskotekowej lat 70. Amerykańska formacja Andrea True Connection i More More More, grupa Boney M. Help Help, a także Ira Pszeni, I Can't Stand the Rain.

W dalszym ciągu wielkie hity dyskotek lat 70. ubiegłego wieku. Oto Dalida, LSMA Dancer. Ponownie w naszym miksie Amanda Lear, tym razem w utworze Follow Me. Będzie też Didi Jackson i Automatic Lover.